To dla tych od szóste, hej. I dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla siebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: To jest Radio SK.
1: Za dużo czasu pogrążeni w lękach, jak dzieci we

0: CSK Starachowice News.
1: W magazynie reporterów przenosimy się do ciekawego miejsca w regionie świętokrzyskim. Ogród botaniczny w Kielcach to wyjątkowe miejsce dla osób poszukujących kontaktu z przyrodą. Na jego terenie znajduje się wiele pięknych roślin, które można podziwiać każdego roku od maja do października.
2: Doktor Agnieszka Pierścińska, zastępca kierownika ogrodu botanicznego w Kielcach.
3: Dobrze, to takie pierwsze pytanie ode mnie. Jaka jest historia powstania ogrodu botanicznego w Kielcach?
2: Historia powstania ogrodu jest długa i trudna, można powiedzieć. Sama idea budowy ogrodu w Kielcach to jest już ponad 60-letnia historia. Pierwsze takie starania to są lata 60. ubiegłego wieku. Podjął je profesor Zygmunt Czubiński, kielczanin z pochodzenia, ale ówcześnie pracownik Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dokładnie ogrodu botanicznego. I ta pierwsza lokalizacja to miało być miejsce, gdzie obecnie w Kielcach znajduje się miejski plac targowy, tak zwane doły Siekludzkiego. Ta lokalizacja nie znalazła zrozumienia wśród ówczesnych władz i temat został zapomniany, a wrócono.

0: No do tematu budowy ogrodu w latach 70., kiedy w Kielcach powstał ośrodek akademicki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna wówczas, a obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego. I taką osobą, która podjęła te starania, był profesor Stanisław Cieśliński. I dzięki jego tutaj nieustępliwości w tym temacie udało się forsować ten temat budowy ogrodu botanicznego aż do roku 2004, bo wtedy to jest data, kiedy już zapadła decyzja o budowie ogrodu w obecnej lokalizacji. Oczywiście po drodze jeszcze były inne lokalizacje rozważane, m.in. teren obecnego rezerwatu Wietrznia, teren południowych zboczy wzgórz Szydłówkowskich, czyli rejon obecnego kampusu UJK i tereny po zachodniej stronie Karczówki, bo tam pierwotnie chciano ogród botaniczny zbudować i powstał nawet projekt tego ogrodu w rejonie Góry Dalni i Bruszni. Ale właśnie zmiany ustrojowe końca lat 80. sprawiły, że ten zaawansowany już projekt nie mógł być zrealizowany. I kiedy prezydentem został Wojciech Lubawski, udało się już tutaj decyzję podjąć o budowie ogrodu botanicznego w rejonie Góry Karczówki, ale już nie po zachodniej stronie, ale na stronie południowo-wschodniej, czyli tej obecnej lokalizacji. Także taka długa historia starań o ogród i w 2009 roku rozpoczęto budowę, ogrodzono cały teren, a pierwsze nasadzenia w 2010 roku. Czyli obecnie mamy już 15 rok od momentu rozpoczęcia budowy ogrodu w Kielcach.
1: Czyli lokalizacja jest taka naprawdę atrakcyjna, bo jest to takie może ubocze miasta, tak? A jaka przestrzeń właśnie jest dostępna tutaj dla tego ogrodu botanicznego?
0: Cała przestrzeń to jest niespełna 12 hektarów wygrodzonej części udostępnionej dla zwiedzających. Do ogrodu należy też przestrzeń około 3 hektarów po drugiej stronie ulicy Karczówkowskiej.
1: Jaki jest taki główny cel działania tego miejsca?
0: Główny cel ogrodu botanicznego w Kielcach to jest zachowanie i prezentacja regionalnej flory, czyli gatunków roślin, które występują w regionie świętokrzyskim. Głównie chodzi o rośliny górskie oraz rośliny kserotermiczne, tak zwane stepowe, które tu w tym regionie występują i są naszym dziedzictwem. Oprócz tego oczywiście też należy wymienić taką funkcję edukacyjną ogrodów, funkcję naukową również, ale też rekreacyjną i taką społeczno-kulturową, bardzo ważną obecnie.
1: A jesteśmy w stanie powiedzieć, jak to miejsce się zmieniało na przestrzeni tych lat wszystkich?
0: No ci, którzy wiedzą, jak to miejsce wyglądało przed założeniem ogrodu, na pewno widzą różnicę. No, wcześniej były to tak zwane nieużytki, po prostu ogólnodostępny teren, niezagospodarowany, użytkowany tak jako miejscami nawet jakieś dzikie wysypiska, wydeptywane ścieżki. Budowa ogrodu sprawiła, że to miejsce nabrało nowego blasku, też znaczenia takiego na pewno na plus, tak, bo mamy zagospodarowaną nowoczesną przestrzeń z ciekawą zielenią. Oczywiście to, co się dało, zostało zachowane, tak, wybrane elementy bardzo ważne też dla ogrodu obecnie, takie jak naturalnie wykształcone tu murawy, kserotermiczne, czy też obecne na terenie ogrodu odsłonięcie geologiczne, bo to jest to dziedzictwo zastane na tym terenie i wyeksponowane. No.
1: A czy nasz kielecki ogród botaniczny wyróżnia się czymś na tle innych ogrodów w Polsce?
0: Na pewno takim wyróżnikiem ogrodu botanicznego w Kielcach są te walory krajobrazowe. Tutaj mamy taki potencjał, mówimy endogeniczny miejsca, czyli tego, co tutaj jest ciekawego, zastanego na tym terenie i niewątpliwie są to te walory też geologiczne tego miejsca, historyczne wydobycie rud ołowiu i odsłonięcie geologiczne skał, na których widzimy skamieniałości z dawnych epok geologicznych, wiek ich szacuje się na 360 milionów lat, także to jest taki ewenement, jeśli chodzi o ogrody botaniczne, bo żaden inny ogród botaniczny w Polsce takiego elementu na swoim terenie nie ma. Na pewno wyróżnia nas też alpinarium ogrodowe, bardzo okazałe i co ważne też zbudowane z bloków skalnych różnego pochodzenia, czyli te poszczególne pasma górskie, które tu prezentujemy, są pokazywane na skałach typowych dla tych poszczególnych

0: obiektu, jakie rośliny można tutaj podziwiać?
1: No, na terenie obiektu mamy przeszło 40 kolekcji roślinnych, większych, mniejszych, bardziej, mniej okazałych. Do takich sztandarowych naszych należy na pewno różanka. Bogata kolekcja róż, także duża kolekcja liliowców, piwonii, hortensji, wrzosów też i pokaźne alpinarium, o którym już wspomniałam. Sezon letni, pełnia kwitnienia roślin typowo letnich, także całe bogactwo m.in. kolorowych jeżówek, rudbeki, szałwi, takich typowo letnich bylin, wspomnianych liliowców, lilii, hortensji, dołączą do nich wrzosy u schyłku lata.
0: W Ogrodzie Botanicznym regularnie odbywają się takie cykliczne akcje. Możemy coś o nich powiedzieć? Czym one się charakteryzują i na czym polegają w ogóle?
1: Już przez te lata funkcjonowania ogrodu przyzwyczailiśmy naszych odwiedzających do pewnych cyklicznych wydarzeń. Na pewno są to pikniki, które po pierwsze majówka otwierająca ogród, sezon w ogrodzie i piknik kończący sezon, czyli skarby jesieni. I w trakcie sezonu jeszcze mamy wydarzenia zawsze w czasie Święta Kielc, już po raz kolejny w tym roku Święto Róży w ogrodzie. Mamy też takie wydarzenie już po raz szósty z biwakowaniem, czyli nocowanie pod namiotem w ogrodzie. Dochodzi do tego jeszcze Geofestiwal Kielce, impreza organizowana przez miasto Kielce i Ogród Botaniczny jest jednym z obiektów, na których te wydarzenia się odbywają. Oprócz tego jeszcze takie cykliczne wydarzenia jak biegi, Botaniczna Piątka, to są imprezy sportowe organizowane w różnych ogrodach botanicznych w Polsce, w tym właśnie w naszym kieleckim Ogrodzie Botanicznym.
0: A jaka jest średnia liczba turystów, którzy corocznie odwiedzają Ogród Botaniczny i czy możemy wskazać, że to jest jakaś konkretna grupa wiekowa?
1: Ogród Botaniczny corocznie odwiedza około 50 tysięcy osób. Jeśli chodzi o grupy wiekowe, które nas odwiedzają, bardzo duża liczba rodzin z dziećmi, tak? Głównie turyści indywidualni. Oni przeważają w tej statystyce odwiedzających. To jest taka nasza grupa docelowa, dzieci też, młodzież. Poza tym grupa osób starszych, seniorów, którzy bardzo chętnie też do ogrodu przybywają. To jest takie miejsce spaceru, relaksu, też inspiracji dla osób, które już właśnie w późniejszym wieku hobbystycznie zajmują się ogrodem, działkowcy, tak, seniorzy, którzy te uprawy ogrodnicze sobie prowadzą.
0: Powiedzmy sobie jeszcze o tym wydarzeniu, o biwakowaniu na terenie Ogrodu Botanicznego. Ono polega na tym, że rzeczywiście spędza się tutaj noc, ale jakie atrakcje są tutaj zapewnione?
1: Żeby wziąć udział w wydarzeniu, należało się wcześniej zgłosić, czy to są osoby, które dokonały rezerwacji. No, główną atrakcją jest po prostu nocowanie w tym miejscu, a zapewniamy też dodatkowe takie punkty programu, jak chociażby wieczorna sesja jogi, następnie gra terenowa dla najmłodszych, wspólne spędzanie czasu przy ognisku, które będzie do późnych godzin wieczornych, nocnych się palić. Też planujemy takie poznawanie nocnego życia w ogrodzie, czyli obserwacja nocnych owadów, różnych nocnych tutaj ptaków, ssaków, które na tym terenie można zobaczyć. Ognisko jak najbardziej, tak, będzie dostępne dla zwiedzających czy uczestników tego wydarzenia, a dodatkowo też nasza ogrodowa kawiarnia Wesoła Kawka w tym dniu specjalnie dla zbiwakowanych wydłużyła godziny otwarcia, tak żeby mogli jeszcze coś ciepłego zjeść na kolację, a rano napić się pysznej kawy.
0: W poprzednich latach to zainteresowanie mieszkańców Kielc z tym wydarzeniem było duże?
1: Tak, duże, bo no, to nie tylko mieszkańcy Kielc, ale mamy zgłoszenia z całego regionu, a nawet spoza regionu, także to wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem. I w tym roku również bardzo szybko po ogłoszeniu mieliśmy już zapełnioną listę chętnych.
0: A pojawiały się jakiś czas temu doniesienia o powstaniu tutaj palmiarni z roślinami tropikalnymi czy szklarni zimowej. To są takie prawdziwe doniesienia, czy są takie plany rozwoju?
1: No, takie plany były na wstępnym etapie budowy ogrodów. Ten pierwotny projekt zakładał taką szklarnię z roślinami właśnie ciepłolubnymi, tropikalnymi. No, od czasu tego projektu już minęło ładnych parę lat i w tym momencie nie ma możliwości realizacji tej pierwotnej koncepcji. Raz ze względu na to, że nie,

0: Co inaczej te trasy przebiegły, jeśli chodzi o tą część południową ekspozycyjną ogrodu, a poza tym no, ograniczają nas tutaj finanse, tak? Budowa takich obiektów to jedno, ale potem utrzymanie ich to jest druga kwestia, bardzo kosztowne, jeśli chodzi o zużycie energii, czego obecnie wszyscy doświadczamy, także to nie jest to taka sytuacja jak jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. Także te plany trzeba było istotnie zmodyfikować. Na chwilę obecną nie ma tutaj w najbliższych latach planów, by te obiekty powstały z takim rozmachem, jakim były planowane. Na pewno brakuje nam zaplecza takiego administracyjno-biurowego i technicznego z prawdziwego zdarzenia i to chcielibyśmy, aby na części północnej powstało, ale te plany póki co bardziej dotyczą zagospodarowania tej przestrzeni jako takiej ogólnodostępnej przestrzeni parkowej, wspierającej różnorodność biologiczną w mieście. A na chwilę obecną zawieszone są plany budowy tutaj obiektów typowo szklarniowych.
1: Jak dużo czasu trzeba poświęcić, żeby dbać o te wszystkie rośliny, które tam przebywają?
0: No, prowadzenie ogrodu jest bardzo czasochłonne, pracochłonne. Wszyscy, którzy prowadzą ogrody, o tym wiedzą. Też praca trudna, bo zależna od warunków atmosferycznych, od różnych spraw, tak, czynników, na które nie mamy wpływu. Ogrodowe kolekcje jeszcze młode, więc wymagają jeszcze większej troski i opieki niż taki ogród, który już

atmosferycznych, od różnych spraw, tak, czynników, na które nie mamy wpływu. Ogrodowe kolekcje jeszcze młode, więc wymagają jeszcze większej troski i opieki niż taki ogród, który już

pracę na bieżącym utrzymaniu kolekcji, pieleniu, przycinaniu, podlewaniu w miarę potrzeby. No, teren ogrodu jest też specyficzny, trudny, jeśli chodzi o uprawę roślin, bo mamy

0: roku też mierzyć w różnej skali.
1: Godziny otwarcia ogrodu chyba co roku pozostają niezmienione, prawda? Okres od maja do października?
0: Tak, od maja do października, czyli przez pół roku, 6 miesięcy ogród jest dostępny dla zwiedzających. Godzina otwarcia ogrodu jest stała przez cały sezon, to jest godzina 10:00. Natomiast przez 3 miesiące letnie, czerwiec, lipiec, sierpień, mamy wydłużone godziny otwarcia do godziny 20:00. Z tym, że wejście możliwe jest do godziny 19:00, a przez pozostałe miesiące, czyli maj, wrzesień, październik, ogród otwarty jest krócej, do godziny 18:00.
1: A ile czasu trzeba sobie zaplanować, żeby ten ogród zwiedzić w pełni?
0: No na takie pełne zwiedzanie ogrodu minimum 1,5 do nawet 2 godzin. To wszystko zależy od tego, jak dokładnie chcemy przejść, czy chcemy, nie wiem, fotografować, przyjrzeć się dokładnie roślinom, ale takie 2 godziny to jest minimum, żeby dobrze poznać obiekt.
1: Oprócz samego spaceru można też sobie usiąść, prawda, odpocząć.
0: Tak, na terenie ogrodu mamy rozstawione ogólnodostępne leżaki, można je przenosić w dogodne miejsce, także taka ławeczki też w różnych lokalizacjach ogrodu, także każdy znajdzie dla siebie jakieś miejsce relaksu, takiej nawet może izolacji, której potrzebuje, żeby odpocząć. Na terenie ogrodu też działa ogrodowa kawiarnia Wesoła Kawka, która serwuje coś słodkiego, coś dobrego, przekąski, także warto skorzystać również z oferty kawiarni, będąc w ogrodzie.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: SK Starachowice. SK Starachowice News.
3: W regionie świętokrzyskim znajduje się turystyczne miasteczko Szydłów. O historii, o tym, co tam zobaczymy, opowiada przewodnik Marta Boś.
4: Jeśli przyjeżdżamy do Szydłowa, to zacznijmy może od początku, tak jak wjeżdżamy sobie do Szydłowa, no to z reguły kierujemy się do kościoła. Do kościoła pod wezwaniem świętego Władysława. Jest to kościół parafialny w Szydłowie, wybudowany z cegły, ufundowany przez Kazimierza Wielkiego w 1355 roku. I tutaj jako ciekawostkę zaliczany jest on do kościołów baryczkowskich, czyli kościołów pokutnych. No co to się takiego stało? Kazimierz Wielki prowadził rozwiązły tryb życia, jak wiemy. Miał wiele żon, no ale to każdy król w tamtym okresie, no bo to tak wyglądało, no ale też miał wiele nałożnych. No też wiemy, że Kazimierz Wielki dopuścił się bigami, tak? Te Adelaidę Heską pogonił do Chęcin, a sam sobie wziął kolejną oblubienicę. No i tutaj też chodziło o kwestię podatków właśnie, że chciałaby biskupstwo płaciło podatki. Kazimierz Wielki po prostu chciał, aby biskupi płacili podatki na równi z mieszczanami. Co się bardzo nie spodobało ówczesnemu biskupowi Janowi Bodzancie i postanowił go upomnieć. Więc wysłał na Wawel krakowskiego wikariusza Marcina Baryczkę, no, z takim pismem, aby no, powiedział królowi, że ma zacząć się dobrze prowadzić. No bo jak nie, no to go ukarze. No a taką karą może być rzucenie klątwy, bądź też nadanie jakiejś pokuty. No biskupstwo też miało taką władzę, że mogło wręcz nawet króla strącić z tronu, tak? No do czego Kazimierz Wielki no, nie mógł dopuścić, no bo jak wiemy, był z ostatnim z piastów, no liczył na potomstwo, którego się męskie oczywiście, którego się jednak nie doczekał, więc no musiał walczyć o ten tron. No i ten Baryczka przyszedł na ten Wawel, przekazał pismo Kazimierzowi Wielkiemu, ono zostało odczytane. Kazimierz Wielki poczuł się bardzo urażony, że biskup go w ogóle śmiał upomnieć. A jeszcze bardziej go uraził fakt, że przysłał do niego wikariusza, a nie pofatygował się sam. Było to wielce poniżenie, ale wtedy Bodzanta wiedział, co robi, bo właśnie miał na celu poniżenie Kazimierza Wielkiego właśnie przez przysłanie do niego Baryczki. No a biskup kazał, no to wikariusz musiał, no proste, hierarchia jest. Kazimierz Wielki do tego stopnia się zdenerwował, że wydał rozkaz utopienia Marcina Baryczki w Wiśle. Oczywiście rozkaz został wykonany, Baryczka utonął, no ale Kazimierz Wielki tutaj, bojąc się biskupa, właśnie tej klątwy rzuconej na niego, czy też właśnie pokuty narzuconej, zbyt dużej pokuty, której no, spodziewał się, że pewnie nie uda mu się zrealizować, poddał się sam pokucie. Mianowicie zaczął budować kościoły. Były to kościoły tak zwane pokutne, kościoły baryczkowskie. Takich kościołów powstało 6. Częściowo były kościoły.

ponieważ na środku stoją dwa filary, które nam zasłaniają to prezbiterium, a głównie właśnie ołtarz zasłaniają, po to, aby wierni po prostu nie widzieli wcześniej, no wiadomo, biskupa, a obecnie księdza, który się po prostu tam modli. I to działało w drugą stronę, tak samo ksiądz nie widzi wchodzących wiernych. Dlatego też architekt nie jest znany, który projektował te kościoły, ponieważ z kolei Kazimierz Wielki prawdopodobnie bał się właśnie tego, że on podzieli los Baryczki, tylko że z rąk biskupa, tak? Także utajnił architekta, no i nie wiadomo do dnia dzisiejszego, kto był architektem tych kościołów. Mianowicie właśnie te filary są takim bardzo charakterystycznym elementem budowy tych kościołów. Ogólnie kościół w Szydłowie właśnie przez te filary jest pseudo-dwunawowy, orientowany, czyli skierowany w stronę wschodu. No ale nie jest to oryginalny kościół, ponieważ on spłonął tutaj w 40... Najpierw w 1630 roku, jak ci Lisowczycy atakowali Szydłów, no a po raz drugi, no to właśnie podczas II wojny światowej. Czyli wszystko to, co widzimy, jest odbudowane, ale jest odbudowane w stylu gotyckim. Między innymi, czy właśnie te filary, sklepienia, no to tutaj mamy sklepienia palmowe oraz trójdzielne. Natomiast takich cenniejszych rzeczy w kościele, no to przede wszystkim tryptyk, który znajduje się w ołtarzu, prawdopodobnie pochodzący z pracowni Wita Stwosza, wykonany w 1513 roku. Tutaj przedstawiona jest Maryja, święty Paweł i święty Piotr, a po bokach sceny z życia obydwu świętych. Ogólnie w Szydłowie są do dzisiaj, można powiedzieć, trzy kościoły, jeden w ruinie. Więc tym najważniejszym był ten kościół parafialny pod wezwaniem świętego Władysława. Kolejne dwa znajdują się poza murami miasta. Najbliżej świętego Władysława są ruiny kościoła i szpitala świętego Ducha. Tutaj pierwotnie była to świątynia drewniana. Dopiero po 1630 roku została ufundowana, murowana. Składała się, można powiedzieć, z części takiej sakrum, czyli właśnie z kościoła, gdzie znajdowało się prezbiterium i nawa. Natomiast później, około 1660, zostało dobudowane dwa skrzydła szpitalne od północy i od południa. No i tam właśnie przebywali pensjonariusze, tak to ładnie nazwijmy, czyli osoby, które po prostu no, albo nie miały domów, czyli były bezdomne, albo też po prostu chore. No tutaj ten obiekt swoje funkcje pełnił do XIX wieku. Kolejnym kościołem no jest kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Również poza murami miasta, tutaj usytuowany jest na przedmieściu krakowskim, również poza murami miasta. Tutaj prawdopodobnie mieściła się w ogóle pierwsza osada Szydłowa, stąd też właśnie lokalizacja tego kościoła. Tutaj warto nadmienić, że jest to najstarszy zabytek, prawdopodobnie końcówka XIII wieku, tak jest datowane. Natomiast takim wybudowanym w stylu późnoromańskim, wczesnogotyckim. To, co najcenniejsze, znajduje się wewnątrz. Są to XIV-wieczne polichromie, dokładnie datowane na 1370 rok najstarszy. Między innymi możemy tam zobaczyć scenę Sądu Ostatecznego, Siedem Radości Maryi oraz cykl pasyjny. To byłaby ta część taka sakralna. No to jak jesteśmy już tutaj przy chrześcijaństwie, no to wspomnijmy też coś o kulturze żydowskiej. Żydzi zaczęli do Szydłowa napływać wraz z Kazimierzem Wielkim, zaczęli tutaj się osiedlać. Zajmowali się głównie handlem, skupiali się na rynku, także również posiadali młyny. No i wiadomo, z biegiem lat ich liczba rosła, natomiast nigdy nie przekroczyła 50% mieszkańców ludnogule. Poświęcony jest dla Szydłowa. Tam znajdują się makiety zamku szydłowskiego z czasów właśnie Władysława Jagiełły. I drugim takim okresem jest wiek XVII, czyli już po tym upadku. Następnie również z historią i z artefaktami możemy się zapoznać, które zostały odnalezione podczas prac archeologicznych. Znajdują się też figury królów, możnowładców czy mieszczan. O, na przykład mamy burmistrza, prawdopodobnie to pierwszy burmistrz Szydłowa. Również znalazł swoje miejsce muzeum, ale głównie tutaj chodzi o stroje średniowieczne, aby pokazać, jak kreowała się moda średniowieczna na przestrzeni wieków, czyli właśnie XIV-XVI wiek. Możemy zobaczyć Władysława Jagiełłę, jego córkę Jadwigę Jagiellonkę, czy hipotetycznego wójta właśnie Wacława. Chodząc sobie na piętro, tam już mamy zamki europejskie w kontekście właśnie szydłowskiego. Dodatkowo również znajdują się postacie z właśnie tutaj z epoki średniowiecza. Zarówno jak i królowie, czy rycerz, czyli Zawisza Czarny. W ten sposób wygląda właśnie muzeum.

0: Zamku Królewskich. No dodatkowo warto jest wspomnieć, że jest to również muzeum nowoczesne, ponieważ my jesteśmy w dobie internetu, także multimedia koniecznie muszą być. To również znajduje się w tym muzeum. Przybliża nam historię zarówno tutaj, jak i Zamku Szydłowskiego, jak i zamków europejskich. Między innymi przykład mamy Pałac Biskupów w Awinionie, no ale reszty nie będę zdradzać, trzeba przyjechać i po prostu zobaczyć. To właśnie to muzeum powstało, można powiedzieć, na fundamentach pierwszej wieży cylindrycznej, ufundowanej przez Władysława Łokietka, jak i potem drugiej wieży cylindrycznej, ufundowanej przez Kazimierza Wielkiego. Następnie był ten donżon, czyli ta wieża mieszkalna jagiellońska. W ten sposób ukształtował się cały budynek skarbczyka, który dziś jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym, gontowym. Jedyna z bram, która się zachowała, jest to Brama Krakowska. Powstała w XIV wieku, ufundowana przez Kazimierza Wielkiego. Broniła dostępu do miasta, posiadała potrójne zabezpieczenie. Pierwszym takim zabezpieczeniem od zewnątrz, czyli od przedmieścia krakowskiego, to był zwodzony most. Drugim z kolei to były wieżeje dębowe, które też były zamykane na noc. A wewnątrz Bramy Krakowskiej znajdowała się brona, czyli krata opuszczana na dół. Brama Krakowska obecnie składa się z dwóch części, z przedbramia i z bramy właściwej. Dolna kondygnacja datowana jest na wiek XIV, natomiast górna na XVI. Wewnątrz bramy znajdują się schodki, które były połączone z murem obronnym po to, aby straż mogła się na ten mur dostać i patrolować okolice. W górnej części znajdują się dwie wieżyczki, okienka strzelnicze oraz zwieńczona jest attyką. Kolejną taką atrakcją zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów jest nowo powstały park, otwarty w 2022 roku. Tutaj jego główną atrakcją jest odsłonięcie geologiczne, które znajduje się u podnóży właśnie kościółka Wszystkich Świętych, bo tam też jest właśnie zlokalizowany ten nieduży, ale jakże wspaniały park.
1: SK Starachowice News.
2: Półtora roku temu w gminie Brody powołano po raz pierwszy Młodzieżową Radę Gminy Brody. Jej działania koordynuje Iwona Tamioło, kierownik referatu organizacyjnego, która opowiedziała nam o najciekawszych akcjach przygotowywanych przez Młodzieżową Radę. Swoją cegiełkę dołożyli także młodzi radni Julian Kusiak i Magdalena Cieślik, a spotkała się z nimi Agnieszka Jędrasik.
3: Młodzieżowa Rada Gminy Brody została powołana do życia zarządzeniem pana wójta, pana Ernesta Kunka. Działa od półtorej roku, stanowi organ doradczy w kwestii młodzieży z terenu gminy Brody. Dzieciaki bardzo prężnie działają, wszędzie są widoczni, na pewno państwo, nie tylko z mediów, ale i mieszkańcy zauważyli, że młodzież chętnie angażuje się we wszelkie inicjatywy podejmowane na terenie gminy, sami także inicjują różne gry terenowe, imprezy skierowane do młodzieży i z udziałem młodzieży, mają dużo świetnych pomysłów. Wspólnie przygotowujemy projekty, pozyskujemy fundusze zewnętrzne na ich realizację, a dzieciaki? No dzieciaki są cudowne.
4: Ostatnią akcję, w jakiej braliście udział, to była właśnie pomoc Filipowi, to były pompki, przysiady.
5: Tak. To wyglądało tak, że było kilka osób, którzy ustawiali się jako robienie pompki, a za nim były inni radni, którzy łapali ich za nogi. I tak właśnie robili po prostu te pompki, tak żeby to było po prostu śmieszne, żeby to jakoś kreatywnie zrobić, żeby nie było, że wszyscy robią tak samo.
4: A dlaczego ty, powiedz mi, postanowiłaś wstąpić w ogóle do Młodzieżowej Rady Gminy Brody? Co cię skłoniło?
5: Od zawsze lubiłam się angażować, robić różne wydarzenia, imprezy w mojej podstawówce. Byłam też tam różnie, raz byłam przewodniczącą klasy, raz wiceprzewodniczącą, byłam też wiceprzewodniczącą szkoły i zawsze lubiłam po prostu być tak na szczycie, że tak powiem troszeczkę. I pani mi zaproponowała dyrektor, że Magda, ty idź, bo ty to lubisz, ty będziesz idealna tam. No i uznałam, że pójdę i dobrze zrobiłam, tak szczerze.
4: Ja już z Tobą rozmawiałam, ale może jeszcze raz przypomnimy o tym, że Ty gdzieś wiążesz przyszłość też z samorządem, mówiłaś, chętnie może kiedyś radną gminy Brody.
5: Tak, że bardzo możliwe, że nie wiadomo, co życie pokaże, tak? A to, że teraz aktualnie jestem w Młodzieżowej Radzie, to może jakiś prezydent w końcu kiedyś.
4: Jakie wydarzenia, które do tej pory zostały u Was zorganizowane przez Młodzieżową Radę Miasta, najbardziej Wam zapadły w pamięć, takie, które przyciągnęły dosyć sporą publiczność?
6: Wydaje mi się, że gra terenowa, którą zrobiliśmy rok temu. Gra terenowa, która odbywała się na całym terenie naszej gminy. To były takie stacje z pytaniami dotyczące gminy, historii gminy, dotyczące naszego zabytkowego przelewu. Na przykład takie pytanie było, jaka powierzchnia ma nasz zalew? Albo kto jest obecnym wójtem gminy Brody, też takie humorystyczne troszkę pytania. Pamiętam, że około 100-120 osób brało z terenu, ze szkół, z naszego terenu gminy, brało właśnie udział w naszej grze terenowej.
4: Czyli Wy macie kontakt z takimi uczniami na terenie gminy Brody, z uczniami szkół podstawowych, czy gdzieś tam wychodzicie do nich z inicjatywami, spotykacie się z nimi?
6: Tak, jasne. Uczniowie szkół to jest nasz priorytet, bo to są nasi koledzy, nasi rówieśnicy, których znamy ich potrzeby, znamy ich, że tak powiem, dogłębnie, wiemy, co lubią, gdzie się lubią spotykać. Staramy się wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom.
4: Teraz niebawem już będzie taka akcja w maju, tak? Mówiliście o festiwalu hip-hopowym.
6: Festiwal będzie się odbywał 30 maja o godzinie 17. Już po majówce będziemy ogłaszać to na naszych social mediach. Planujemy to od godziny 17 do około 21. Będzie bitwa freestyle'owa. Będziemy też prowadzić właśnie zgłoszenia do tej bitwy freestyle'owej. Będzie młodzież ze studia tańca Fox ze Starachowic. Będą tańczyć swoje układy hip-hopowe. Oraz będą dwie gwiazdy wieczoru. Pierwsza to Fitek, może niektórzy kojarzą z Mirca. Oraz Sztos, no to jego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, bo to już zobaczcie wszyscy na wydarzeniu.
4: Młodzieżowa Rada Gminy Brody angażuje się w telefon zaufania.
3: Tak, młodzi wolontariusze prowadzą dyżury pod podanym numerem telefonu zaufania. Zostali przeszkoleni do tego zadania, bo przypomnę tylko, że oni uczestniczą w projekcie realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach, Multiversum Sieciowania, i tam w ramach tego projektu funkcjonuje między innymi telefon zaufania. Pod tym telefonem dyżurują osoby w różnym wieku, ale także i młodzi wolontariusze, są to właśnie radni z Młodzieżowej Rady. Oni zostali przeszkoleni i przygotowani do tego, żeby prowadzić rozmowy z rówieśnikami, którzy zadzwonią ze swoimi problemami. Wiedzą, jak mogą tej pomocy udzielić. Ewentualnie, jeżeli to przerasta ich możliwości, to też zostali poinstruowani, gdzie mogą skierować dalej po pomoc taką osobę, pod jaki numer telefonu odesłać. Także tutaj ja myślę, że duże podziękowania się należą młodym ludziom, że oni nie tylko są chętni do inicjowania zabaw, do rozrywki organizowanej dla młodzieży, ale także i nie boją się mierzyć z trudnymi tematami, z trudnymi sprawami, których zwłaszcza teraz nie brakuje. Ale bardzo chciałabym dodać jeszcze jedną rzecz, bo młodzi radni z terenu naszej gminy to są osoby, które oni organizują cykl imprez. Tak jak mówiłam, w ubiegłym roku organizowaliśmy konferencje na przykład o autorytetach. Szukam, rozumiem, wybieram, do której udziału zaprosiliśmy panią Barbarę Zamożniewicz, byłą rzeczniczkę do spraw młodzieży marszałka województwa świętokrzyskiego. Później mieliśmy Survival Challenge, między innymi były Andrzejki Młodzieżowej Rady, były też Dni Młodzieży w gminie Brody. Ale tak jak mówiłam, nie tylko imprezy i zabawy, tak? A także bardzo, bardzo ważna funkcja tu jest młodzież. Młodzi radni stanowią jak gdyby taki pomost łączący wójta z młodzieżą z terenu całej gminy. Organizowane są takie cykliczne spotkania. Ostatnio między innymi Julek uczestniczył w takim spotkaniu z panem wójtem. Wójt przychodzi także na sesję Młodzieżowej Rady i dzieciaki opowiadają o problemach młodzieży, o ich potrzebach, poczynając od oczekiwań względem inwestycji, na przykład, nie wiem, poprawy warunków na skateparku, czy rozbudowy jakiejś infrastruktury rekreacyjnej, czy poprawy stanu boisk na terenie gminy. O tym ostatnio właśnie Julek mówił podczas spotkania młodzieży. Oni oni zgłaszają swoje pomysły i pracy w Młodzieżowej Radzie i nabytym umiejętnościom, doświadczeniu. Także ważne jest to, że pokazujemy im, że mają głos, mają moc sprawczą, że dużo od nich zależy, że pomimo, że są w tak młodym wieku, to ich głos jest dla nas ważny, dla nas, dla dorosłych, a także dla decydentów w tej gminie. Oni są partnerami do dyskusji, oni doskonale to widzą. Zresztą miło jest ich obserwować, tak jak ja mam tą przyjemność od półtorej roku, jak oni się zmieniają, jak oni dojrzewają,

0: Ich świadomość społeczna jak rośnie. Oni teraz są partnerami do dyskusji, ale także jeśli chodzi o organizowanie różnych wydarzeń w gminie. Na początku to my, dorośli, tutaj inicjowaliśmy te działania, a teraz to oni cały czas, to inicjatywa wychodzi od nich, mnóstwo pomysłów. Oczekiwania młodzieży względem nas, dorosłych, są coraz większe, ale to jest miłe, fajne bardzo.
1: Wiem, że też współpracują i dobrze się tego dogadują z seniorami.
0: Tak, są bardzo otwarcie, współpracują przy międzypokoleniowych projektach. Nawet chyba dzisiaj przedstawiciele Młodzieżowej Rady razem z Radą Seniorów byli u wojewody świętokrzyskiego, odbierali nagrodę w projekcie Most Pokoleń, tak?

0: integrują rady. Na przykład w Andrzejki w ubiegłym roku gościliśmy w gminie Brody, rady z Ostrowca, z Mirca, z powiatu strachowickiego i nie wiem, czy jeszcze kogoś pominęłam, ale generalnie były takie Andrzejki dla radnych z okolicznych gmin i powiatów właśnie w Brodach. Teraz też, no chociażby to challenge, że Rada Młodzieżowa Gminy Pawłów, która funkcjonuje od niedawna, już gminę Brody po koleżeńsku zaprosiła do challenge'u i dzieciaki tak, dzieciaki integrują. Już tutaj mamy zapowiedzi, że bo podczas tej imprezy, o której mówił Julek, będzie między innymi jak będzie malowanie busa, tak, graffiti, to też będą uczestniczyli przedstawiciele różnych rad, już chyba 5 rad się zgłosiło, tak?
1: Tak, napomnę do tego, to będzie takie wydarzenie, które będzie odbywać się w środku naszego wydarzenia hip-hopowego. Będzie bus, będzie on odgrodzony, że tak powiem, ludzie będą mogli stać się tam w bezpiecznej odległości, obserwować, i przedstawiciele rady z Mirca, od nas przedstawiciele i z okolic będą malować tego busa według ich projektów, czy może logo danej rady, czy jakiś ich znak rozpoznawczy, tak?
2: To będzie za bus? Skąd tego busa dostaniecie?
1: To będzie nasz legendarny Volkswagen T4 gminny.
0: Generalnie jest to mocno wyeksploatowany samochód, ale cały czas jest użytkowany i tutaj decyzją dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji, pana Łukasza Gołdy, został przekazany na rzecz młodzieży i on im tutaj swoją twórczość graficiarską, żeby nie tylko na przystankach autobusowych, ale także właśnie tutaj na busie mogli się wykazać, malując busa. No, ja myślę, że też będzie dużo innych imprez, które to będzie takie duże wydarzenie, mamy nadzieję, które zjednoczy młodzież nie tylko z terenu naszej gminy, ale także z terenu sąsiednich powiatów. Zresztą mamy już deklarację od wielu rad młodzieżowych, że przyjadą. Zresztą po Andrzejkach powiedzieć, że u nas w gminie Brody jest fajnie i oni tutaj będą częściej przyjeżdżać. I jak widać, dotrzymują słowa, bo już się zapowiedzieli na kolejną imprezę. Także, ale to wszystko właśnie jest zasługa radnych Młodzieżowej Rady pierwszej kadencji. No, będziemy w tym składzie będziemy funkcjonować do końca roku. Pod koniec roku odbędą się kolejne wybory. Ja tylko mogę powiedzieć, że mam ogromną nadzieję, że część z tych osób, które działają w tej radzie, zdecydują się ponownie kandydować i decyzją komisji ponownie trafią na kolejną kadencję, bo to naprawdę są wyjątkowe osoby i bardzo, bardzo aktywne. I myślę, że mogą stanowić także dobry przykład dla tych nowych radnych, którzy wejdą do rad.
2: Na zakończenie może powiecie swoim znajomym, swoim przyjaciołom, kolegom w waszym wieku, jak można kandydować do takiej rady.
1: To działa tak, że gmina ogłasza nabór na swoich mediach poprzez ogłoszenia i są papiery do odebrania w gminie. Wiadomo, można wziąć, jeśli się jest osobą od 13 roku życia do 21 roku życia zamieszkującą teren gminy Brody. W tej deklaracji trzeba zebrać ilość podpisów osób właśnie w tym wieku, swoich rówieśników. Wiadomo, trzeba się zaprezentować. I tak, prezentacja wygląda, że gdy się idzie do polityki, to trzeba przekonać do siebie ludność, tak? I to mniej więcej na tym samym polega, tyle że w mniejszej skali, tak to ujmę.
2: I do młodszych ludzi jest skierowane. Młodzi ludzie w ogóle się interesują jeszcze polityką?
1: Zależy. Ja znam ludzi, którzy mają w to wywalone i mówią, że nie chcą z tym mieć nic wspólnego, a znam ludzi, którzy się angażują na 200% w politykę.
2: Czy przypomnę, bo to chyba wczoraj na waszych mediach społecznościowych ta koszulka Łatwo Ganga, to też wasza inicjatywa?
3: Po prostu chcieliśmy coś dołożyć od siebie, dlatego że oprócz tego wpłacania na streama chcieliśmy też coś od siebie dać, tak? Dlatego że jak wyskakuje na przykład na Facebooku różne inicjatywy, które ludzie robią, też chcieliśmy coś od siebie dać. Ale patrząc na to, że jesteśmy no dziećmi, tak? Nie zarabiamy głównie, nie wszyscy w sumie, to po prostu patrzymy to, co możemy od siebie dać, no nie tak po prostu z serca. To też się spotkało z niektórym, niektórzy osoby po prostu to zhejtowali, ale to w sumie były tylko dwa konta, którzy po prostu byli jakimiś anonimami, którzy nawet nie mamy swojego profilowego na Facebooku. Gdy zobaczyłam ten komentarz, to się zdenerwowałam, ale Młodzieżowa Rada nauczyła mnie, że trzeba podchodzić pod to kulturalnie i nie reagować złością. Odpisałam tej osobie i inne osoby także zaczęły odpisywać, a potem oczywiście inne osoby z gminy Brody zaczęli nas wspierać i mówić też, że to nasza inicjatywa jest dobra.
1: Chciałbym tylko przypomnieć, że to jest koszulka z logiem Młodzieżowej Rady Gminy Brody i są tam podpisy wszystkich radnych oraz wójta gminy Brody.
2: Na zakończenie

0: zachęćcie młodych ludzi, żeby wstępowali tutaj do was.
1: No co, jesteśmy zarąbiści. Bardzo sympatyczni i z nami wam się na pewno nie będzie nudzić. Będziecie uczestniczyć w przeróżnych super wydarzeniach i na przykład jak różnych też imprezach, jak robiliśmy Andrzejki. Po prostu cudowna impreza i jak po prostu o nich słyszę, to ja muszę o nim mówić dużo, ale na tych Andrzejkach mogli być tylko osoby z rad. I tak się wszyscy fajnie bawili, że impreza się przedłużyła. I wszyscy to bardzo dobrze wspominają, więc jeżeli będziesz w Radzie z nami, to będziesz się super bawił, będziesz jeździł do różnych miast typu Kielce, Kraków, takie tam rzeczy, poznasz więcej przyjaciół i będziesz się super bawił po prostu. O, i rozwiniesz oczywiście się, nie będziesz się stresował mówić przed większą grupą ludzi, to przede wszystkim.
2: Dla mnie możliwość poznania nowych osób, bardzo inteligentnych osób, mądrych takich, że tak powiem, umiejących się dobrze wypowiadać przed publicznością, tak jak Magda wspomniała przed chwilą. Ludzie, którzy mają podobne problemy, podobne zainteresowania, są na podobnym etapie kształcenia i po prostu wiedzą co i jak.
3: Życzę powodzenia w działaniu.
4: Dziękujemy.
5: SK Starachowice. SK Starachowice News.
6: Świętokrzyscy leśnicy walczą z plagą nielegalnych rajdów. Amatorzy kładów i krosów upodobali sobie lasy, niszcząc młodniki i płosząc zwierzynę, mówi leśnik Paweł Kosin.
7: Wiosna to tradycyjnie czas, kiedy bardzo mocno nasila się proceder nielegalnych wjazdów do lasu. Mam tu na myśli przede wszystkim kłady, motocykle krosowe, ale również samochody 4x4. Jest to bardzo poważny problem, który w naszym regionie w ostatnich latach nasila się bardzo istotnie. Zresztą myślę, że możemy tutaj mówić o trendzie w całym kraju. Jest to proceder, który jest bardzo mocno nieakceptowany i potępiany społecznie, o czym świadczą bardzo liczne prośby o interwencję, a czasami wręcz żądania skutecznego rozwiązania tego problemu, bo nie da się ukryć, że znakomita większość obywateli wybiera się do lasu po to, żeby w tym lesie odpocząć, po to, żeby się zrelaksować, wyciszyć. Natomiast no, motocykliści czy kierowcy kładów, wjeżdżając do takiego kompleksu leśnego, bardzo mocno hałasują. No, jest to związane przede wszystkim właśnie z również zagrożeniem bezpieczeństwa pozostałych uczestników tego ruchu w lesie. Nie da się ukryć, że kierowcy czy kładów, czy motocykli poruszają się również pieszymi szlakami. No i dochodzi bardzo często do takich groźnych sytuacji, kiedy ludzie wręcz muszą uciekać właśnie rozpędzonym kierowcą motocykla czy kłada, schodzić z drogi. Tak jak powiedziałem, bardzo często wiąże się to również z niszczeniem tkanki przyrodniczej. Trzeba pamiętać, że te pojazdy bardzo często mają to zdejmowane, tłumy bardzo głośno hałasują i to wiąże się oczywiście ze stresem zwierzyny, która ucieka i bardzo często również stwarza zagrożenie, wybiegając chociażby na drogi publiczne, stwarza zagrożenie dla poruszających się tymi drogami kierowców. No, warto również pamiętać o tym, że sam wjazd do lasu powoduje bardzo mocne uszkodzenie szaty roślinnej, szczególnie roślin runa leśnego. Bardzo często niestety rozjeżdżane są płaty najcenniejszych, najrzadszych roślin chronionych. Zdarzały się również w naszym regionie bardzo głośne w ostatnich latach przypadki wjazdu takich, no, miłośników adrenaliny, nazwijmy to tak kolokwialnie, do obiektów objętych ochroną rezerwatową. To szczególnie bulwersujące przypadki właśnie łamania przepisów ochrony przyrody. No niestety trzeba prosto sobie powiedzieć, że ściganie i zapobieganie tego typu procederowi jest niezwykle skomplikowane, no i bardzo często niestety nieefektywne. Duża część tych pojazdów niestety nie jest rejestrowana, duża część tych pojazdów czy kierowców jest tak na dobrą sprawę nie do zidentyfikowania. Bardzo często ci kierowcy na wezwanie czy

0: ale również tych osób, które no, próbują tych ludzi zatrzymać. No niestety, tak jak powiedziałem, te pojazdy w ostatnich latach są coraz liczniejsze i tych miłośników takich nielegalnych wjazdów również jest coraz więcej. Tak jak również wspomniałem, jest to bardzo mocno potępiane przez społeczeństwo. Natomiast oczywiście my jako leśnicy nie poddajemy się, próbujemy przeciwdziałać tym nielegalnym wjazdom. Bardzo mocno nam zdobycze techniki w ostatnich latach pomagają, szczególnie w ostatnich latach często używamy fotopułapek, różnego rodzaju rejestratorów wideo, ale również dronów, które pomagają tak naprawdę nam lokalizować, skąd takie pojazdy wyjeżdżają, dokąd wjeżdżają i skąd one się tak naprawdę w tym lesie biorą. Zatem no jeszcze raz chciałem podkreślić z całą stanowczością, wjazd do lasu takich pojazdów jest łamaniem prawa, jest oczywiście zagrożony sankcjami w postaci mandatu, a w szczególnie bulwersujących przypadkach niszczenia przyrody bardzo często nakładane są grzywne, no a czasem sprawy trafiają również do sądu. I tutaj pragnę bardzo wyraźnie podkreślić, że nie ma żadnej taryfy ulgowej dla tych ludzi, którzy świadomie, bo najczęściej to jest świadome łamanie przepisów, do tego lasu wjeżdżają takimi pojazdami.
1: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
2: Inwestycja przy ulicy Polnej wkracza w decydującą fazę. Trzy nowoczesne bloki komunalne są już niemal gotowe, a pierwsze rodziny odbiorą klucze do swoich mieszkań w tegoroczne wakacje. Miasto kończy projekt, który za blisko 16 milionów złotych powiększy lokalny zasób o 36 lokali mieszkalnych. Mówi prezydent Marek Materek.
3: Ze mną pan Marcin Rzeszewski, który jest kierownikiem tejże budowy i reprezentuje firmę Kosonok Budownictwo, która jest realizatorem tego przedsięwzięcia. Pani kierownik referatu lokalowego działalności gospodarczej Malwina Skrzyniarz-Pióro. Zastępca prezydenta do spraw społecznych Marcin Gołębiowski. Szanowni Państwo, spotykamy się z Państwem dziś po to, żeby pokazać zaawansowanie pracy na budowie trzech budynków komunalnych przy ulicy Polnej. Chcemy, żebyście Państwo zobaczyli z zewnątrz, jak te budynki wyglądają, ale także, żebyśmy odwiedzili chociażby jedno mieszkanie, które będziemy mogli zobaczyć, jak te mieszkania będą za chwilkę wyglądały i z jakich lokali będą mogli korzystać mieszkańcy naszego miasta. Projekt ten realizujemy dzięki dofinansowaniu, które pozyskaliśmy z dwóch różnych programów. To jest z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, a także ze środków Krajowego Programu Odbudowy. Dofinansowanie łącznie to blisko 94%, a około 6% to wkład własny miasta Starachowice do realizacji tego przedsięwzięcia. Koszty prac to blisko 16 milionów złotych. W ramach tych prac powstaje 3 budynki wielorodzinne, w każdym z nich po 12 mieszkań, w sumie 36 lokali, na zewnątrz wybudowane 36 miejsc postojowych, w budynkach wszystkich sieci centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody użytkowej, elektryczna i inne, ale to o tym pan kierownik i o zaawansowaniu prac. Później pani kierownik powie o tym, kto o takie mieszkania komunalne w gminie Starachowice może się starać. Panie kierowniku, to tak.
4: Obecnie trwają prace wykończeniowe we wszystkich budynkach. Trwa montaż osprzętu elektrycznego, sanitarnego. Uruchamiamy oświetlenie i przygotowujemy się do rozruchów urządzeń, które będą zainstalowane na budynkach. Na zewnątrz, tak jak Państwo widzicie, trwają prace brukarskie oraz prace przy zagospodarowaniu terenów zielonych. Wkrótce rozpoczną się nasadzenia krzewów i drzew.
5: W budynkach będą mogły zamieszkać osoby spełniające kryteria ubiegania się o mieszkania z zasobów gminnych, to jest kryterium dochodowe, ale również mamy kryteria punktacyjne, takie jak na przykład niepełnosprawność, aktywność zawodowa, wychowywanie dzieci w rodzinie, opuszczanie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Z tych mieszkań będą też mogły skorzystać osoby, które już są mieszkańcami zasobów gminnych, ale z przyczyn określonych w uchwale Rady Miejskiej w sprawie zasad wskazywania takich lokali wystąpiła potrzeba, ażeby dokonać takiej zamiany takiego lokalu, choćby ze względu na chorobę, na powiększenie się rodziny z uwagi na urodzenie dziecka czy dzieci. Także tutaj dwutorowo budynki będą zasiedlane zarówno nowymi osobami, jak i

0: Już osobami, które wnioskują o zamianę lokalu, a są już mieszkańcami zasobów gminnych.
1: Szanowni Państwo, jak Pani Kierownik wspomniała, jeżeli chodzi o sam nabór, to oczywiście wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, w referacie lokalowym. Bezpośrednio tam wnioski należy wypełniać, co jest też bardzo istotne. Nie będzie odrębnego naboru, jeżeli chodzi o tego typu mieszkania, tylko w ramach już takich już działań, które są podejmowane pod kątem list mieszkaniowych. No teraz mamy wykazy mieszkaniowe. Tego typu osoby, które złożyły dokumentację, przedstawiły oczywiście wszystkie materiały i dokumenty, mogą właśnie być brane pod uwagę przy rozdysponowaniu poszczególnych lokali. Oczywiście za to będzie odpowiadała Komisja Mieszkaniowa, a następnie decyzję podejmuje prezydent miasta. Warto również wspomnieć, że dokumentacja w ramach tej inwestycji została wykonana ze środków norweskich, czyli też w 100% sfinansowana ze środków zewnętrznych. Obrady Komisji Mieszkaniowej są przeprowadzone w czerwcu tego roku i pierwsze klucze będą już wydawane w okresie wakacyjnym. 140 jest aktualnych wniosków, bo z tego względu, że my do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego aktualizujemy, czyli te osoby, które mają założone teczki, są zawsze co roku zobligowane, żeby do końca właśnie pierwszego kwartału zaktualizować te teczki, głównie jeżeli chodzi o dochody. Budynek na ulicy Kościelnej obecnie praktycznie tak, jeżeli są wolne lokale, no to te lokale są, one się zwalniają, ale tylko na jakiś określony czas, a następnie są uzupełniane. Natomiast wszystkie lokale zostały zasiedlone. Jeżeli chodzi o tego typu lokalizację, w której jesteśmy, stawka będzie wynosiła około 12-13 zł. Na chwilę obecną aktualizujemy też te stawki, które są stosowane przy lokalach komunalnych. Gmina podnosi progi dochodowe, ale chodzi o osoby uprawnione, czyli my zwiększamy limit osób, które mogą ubiegać się o najem komunalny w Starachowicach. Więc to jest pozytywna informacja, czyli ten wydźwięk społeczny jest jak najbardziej pozytywny. Z tego względu, że jak Państwo zapewne wiedzą, no polityka prezydenta jest taka, żeby zwiększać zasób gminny i też tworzyć nowe możliwości dla osób, które czy mieszkają w Starachowicach, jeżeli właśnie chodzi o zasoby gminne, czy też nowych mieszkańców pod kątem zasobów w ramach budownictwa społecznego.
2: SK Starachowice News. Bartosz Manicz, witam w naszym studiu. Spotykamy się z Anetą Marciniak. Nasz cykl z Anetą M. Zwiedzamy Świętokrzyskie, zwiedzamy okolice Starachowic, zwiedzamy region. Byliśmy w kilku miejscowościach w okolicach Starachowic. Zajrzeliśmy na Łysice, byliśmy w Botentynie, Tarczku, Świętomarze. Dzień dobry.
3: Dzień dobry
2: i witam serdecznie. A dziś, zgodnie z tym, co powiedzieliśmy ostatnio, odwiedzimy gminę Brojd i tutaj tak się zastanawiałem, bo skoro Aneta Marciniak zawsze mówi o tym, że no, kościoły to jest ta jej pasja, ten jej konik, no to tych kościołów w gminie Brody Zabytkowych zbyt dużo nie będzie. Ja bym powiedział nawet, że bardziej patrząc na całą gminę Brody, skupiłbym się na walorach przyrodniczych. I czy tym razem mylę się znowu, czy mam rację? Na czym się skupimy?
3: Znaczy, na pewno się nie mylisz. Ale i tak, to prawda, kościołów zabytkowych akurat dużo nie ma. O takim kościele będziemy mówili w przypadku Krynek. I kolejny raz tak, jeśli mówimy o walorach przyrodniczych, dlatego że no, gmina Brody akurat w nie obfituje. W ogóle zacznijmy od tego, że powiat starachowicki jest naprawdę atrakcyjny turystycznie. Ja wiem, że to może się komuś wydawać, że no nie, chyba nie do końca.
2: Może to wydaje się nie do końca starachowiczanom, mieszkańcom Starachowic lub też najbliższej okolicy. Natomiast jak spojrzymy sobie na rejestrację samochodów, które przybywają do gminy Brody, no to wtedy widzimy, że jednak mieszkańcy z Radomia, z no, takich odległości 50, 60, 70 kilometrów doceniają te walory, które posiadamy tutaj w powiecie starachowickim.
3: Dokładnie tak. I teraz pora na to, żeby docenili to właśnie mieszkańcy Starachowic i okolic. Dlatego, że naprawdę otaczają nas lasy, uroczyska, te wszystkie piękne miejsca w obszarze chronionego krajobrazu Doliny Kamiennej. Mamy przecież piękne rezerwaty, skały pod Adamowem, skały w Krynkach, o których sobie dzisiaj jeszcze powiemy. I teraz, ja wiem, że nasz powiat i nasze miasto kojarzy się zwykle z przemysłem. I ono, oczywiście to jest prawidłowe bardzo skojarzenie, natomiast ja dzisiaj chciałabym zabrać wszystkich słuchaczy

0: na taki troszkę inny szlak. Szlak baśni i legend, bo ja może i lubię kościoły i kościoły to mój konik, ale drugi po kościołach to baśnie, bajki i wszelkiego rodzaju ciekawostki. A gmina Brody w nie naprawdę obfituje.
1: To trochę pobajdurzymy sobie, odchodząc od kościoła. Brody to przede wszystkim przepiękny zalew. No teraz po tej rewitalizacji całego wybrzeża i po tym, co stało się w ostatnich latach wokół zalewu, no to możemy czuć się, że to już jedziemy praktycznie na zachód Europy, nie gdzieś Europa Środkowa. Wschodnia. Pięknie to wszystko wygląda. Czym byśmy mogli zachęcić do tego, żeby... No myślę, że Strachowiczanie nie raz tam byli, tak? I nie raz nad zalewem przejeżdżali. Ale jeżeli ktoś nie był w ostatnich 2-3 latach, to warto, żeby tam pojechał.
0: Warto, oczywiście, że warto. Po pierwsze, szlaki turystyczne, które prowadzą do tych wszystkich rezerwatów, o których mówiłam. Po drugie, przystań, wypożyczalnia. To jest też raj dla wędkarzy. No świetna plaża, zaplecze gastronomiczne. To miejsce jest naprawdę tak malownicze, jak sobie tylko można to wyobrazić. Zresztą no, bardzo pięknie położone. Moja ulubiona w ogóle pora roku, jeśli chodzi o zalew w Brodach, to zima. Ja jestem w ogóle zimnolubna, więc ale to wygląda przepięknie. On jest skuty lodem i gdzieś tam o zachodzie słońca wygląda przemalowniczo.
1: Bajdurzymy. Bajdurzymy, czyli opowiadamy legendy. I ta jedna z legend też dotyczy tego brodzkiego zalewu.
0: Tak. Mamy wiek XIX. Pierwszą połowę wieku XIX to jest ten czas, kiedy na tych terenach szaleje epidemia cholery, tak się mówi, i nie mogą sobie poradzić z tą epidemią ani medycy, ani też modły zanoszone w kościołach. I legenda głosi, że mieszkańcy miejscowości Brody odwracają się od kościoła, odwracają się od opatrzności i próbują sposobu swoich pogańskich przodków. Zamierzają zatem złożyć ofiarę. Wykorzystują do tego karczmę, podupadającą karczmę, która stoi nad brzegiem zalewu, i do tej, do piwnicy owej karczmy zamykają młodą, piękną dziewczynę, a także skrzynię pełną złota. Epidemia oczywiście ustaje. Uznaje się, że no, ofiara przebłagała bogów. Epidemia cholery ustaje, a mieszkańcy dbają o to, by nikt nigdy nie otworzył tej piwnicy po to, żeby tej plagi nie wypuścić. To taka nasza świętokrzyska trochę puszka Pandory, prawda? I przez lata ta piwnica pozostaje zamknięta do momentu, dopóki nie znajdują się śmiałkowie, których kusi ta skrzynia pełna złota. Oni zakradają się tam pod osłoną nocy i udaje im się jedynie odpiłować kawałek kłódki. Skądś pojawia się stado przeraźliwie kwiczących świń, pojawiają się jakieś głosy, szepty, oni oszaleli niemal ze strachu, uciekają z tejże karczmy, nigdy tam już nie wracają, a mieszkańcy rozbierają ową karczmę, zasypują piwnicę po to, by nikt nigdy nie dowiedział się, gdzie to miało miejsce, i po to, by nikt nigdy owej puszki Pandory nie otworzył. Do dziś trudno zapytać, nawet najstarszych mieszkańców twierdzą, że tak było, ale nie mówią gdzie, natomiast opowiadają, że latem szczególnie można usłyszeć, jak się wodami zalewu niesie rozpaczliwy jęk owej zamkniętej w piwnicy dziewczyny.
1: No i tutaj pojawił się po raz kolejny skarpę. Skarpę to nie tylko Chybice. No można wypytać tych najstarszych mieszkańców gminy Brody, czy pamiętają, gdzie ta karczma się znajdowała i czy rzeczywiście warto szukać. No myślę, że warto. Każdego skarbu warto szukać. Zalew Brodzki, taka ciekawa legenda, którą pierwszy raz, przyznam się szczerze, słyszę. Przenosimy się odrobinę dalej, bo gmina Brody wprawdzie 70%, to jest jeszcze ciekawe, 70% gminy Brody to są lasy i do tych lasów też będziemy zaglądali, natomiast no, ta zabytkowa drewniana dzwonnica przy kościele parafialnym w Krynkach w gminie Brody, no to jest coś na skalę, myślę, ogólnopolską, jeżeli nie światową.
0: Tak, ogólnopolską na pewno, to taka nasza perełka, ale zanim w ogóle przejdziemy sobie do tej dzwonnicy i do kościoła, to najpierw może słówko o miejscowości
1: Krynki.
0: No właśnie, Krynki, ciekawa nazwa. Jedną, za sekundkę będzie legenda, ale jedną z takich fajniejszych wyjaśnień, z jakim się spotkałam, to, że Krynki pochodzą od krzynki, czyli odrobinki. I szalenie mi się to podoba, dlatego że no ta krzynka, czyli odrobinka,
1: Szta
0: czyli mała,
1: prostu,
0: tak,
1: nie?
0: Dokładnie, czyli mała osadka. Natomiast no, legenda jest o tyle ciekawa, że ona wiąże się z powstaniem i Krynek, i sąsiedniej wsi, o czym za chwilkę. W czasach, kiedy jeszcze tutaj nie dotarło chrześcijaństwo, na terenie dzisiejszych Krynek miał być tak zwany Święty Gaj. Święty Gaj, w którym czczono boga Krynosa, a takim głównym kapłanem był człowiek o imieniu Gutan. I stąd też w niektórych zapisach można się spotkać później, że Krynki zwane były również Gutanowym. Od tego boga Krynosa ten święty Gaj zwano właśnie Krynkami. Tam składano plony, które Gutan odbierał od mieszkańców osady, ale kiedy pewnego roku nad Krynkami, nad całą tą osadę dopadła susza, Gutan zażądał ofiary z młodej dziewczyny, jak to zwykle bywa.
1: Znowu młode dziewczyny. Młode tak. Dziewczyny mają pod górę w życiu czasem.
0: I wybrano oczywiście najpiękniejszą, miedziano włosą dziewczynę, którą nazywano właśnie od koloru włosów Ruda. W tej dziewczynie zakochany był młody, przystojny chłopiec Radomir, który postanowił ją uratować. Wykrada ją pewnej nocy, uciekają do Wiślicy, dokąd już ta nowa wiara przyszła. Tam zostają ochrzczeni, pobierają się i za czas jakiś postanawiają wrócić do swojej rodzinnej osady. Najpierw wraca Radomir, który przepędza Gutana. On wraca z taką krucjatą, tak? Wprowadza to chrześcijaństwo na tę ziemię. Przegania Gutana, oddaje te zgrabione dobra mieszkańcom osady, sprowadza tą swoją żonę, na którą wołano Ruda, i osiedlają się kawałeczek dalej od Krynek. Osiedlają się, zakładają nową osadę i tym samym mamy wyjaśnienie tych dwóch nazw. Krynki od Krynasa, od Krynosa, a Rudy od Rudej. I potomkowie tychże mają być osobami, które fundują kościół. No tak mówi legenda, ale nasz kościół w Krynkach to kościół XIV-wieczny, znaczy ten pierwotny kościół, jak jest XIV-wieczny. On miał być fundacji biskupów krakowskich. Miał w tym maczać palce biskup Bodzanta, znany nam już. To rok 1353. Niestety no ten kościółek pierwszy, modrzewiowy, on nie przetrwa. To, co my dzisiaj widzimy, to są już lata późniejsze, ale z tym też jest związana kolejna ciekawa historia. Dlatego, że jak zostaje zniszczony podczas zawieruch dziejowych ten pierwszy kościół, na jednym z drzew otaczających go na placu kościelnym ma pojawiać się Matka Boża. I ma to, jest to taki sygnał dla mieszkańców, troszkę ich przyspieszający. Oni stawiają już nie drewnianą, a murowaną kapliczkę dla Matki Bożej i tam czczą jej wizerunek. I z tym wizerunkiem związana jest legenda XVII-wieczna. Chłopiec o imieniu Antoni Hamera miał utonąć w pobliskim zalewie i matka, zrozpaczona matka, biegnie do kościoła płakać, żalić się. Trafia na biskupa krakowskiego, który akurat wizytuje parafię, biskup Oborski. On nakazuje chłopca przynieść przed oblicze panienki i tam się nad nim modli. Po dwóch godzinach, jak się opowiada, chłopiec miał ożyć. I stąd też mówi się, że jest to obraz cudowny. I ta kaplica z wizerunkiem Matki Bożej jest najstarszą częścią obecnie istniejącego kościoła. Kościoła, który ufundowany został, ten, który teraz, z którym teraz mamy do czynienia, w 1727 roku przez Mikołaja Zacharskiego. I to też była taka fundacja dosyć bolesna, dlatego że Mikołajowi Zacharskiemu najpierw umiera żona, w 3 dni później umiera mu córka i on taki przygnieciony w ogóle tą doczesnością i kruchością życia postanawia wybudować kościół, dobudować do tej, tak rozbudować go, powiedzmy, dobudować do tej istniejącej już wtedy kaplicy. Zresztą Mikołaj Zacharski jest pochowany

0: Mamy też pod podłogą kościoła w kryptach kościelnych.
1: Co możemy powiedzieć o, wracając do tej wcześniejszej historii, o cudzie w Krynkach?
0: Tak,
1: bo tak to
0: dokładnie tak
1: wygląda, skoro po dwóch godzinach gdzieś człowiek, młody człowiek, o którego prosiła o powrót do życia, można powiedzieć, wraca do świata doczesnych, to oznacza, że był to cud w Krynkach. I jeszcze dwa zdania chciałbym o tej zabytkowej drewnianej dzwonnicy, bo to jest charakterystyczne. My do niej kiedyś wracaliśmy na SK Strachowice.pl, przedstawiając jako pomysł na to, żeby pojechać i zobaczyć, jak to wygląda, bo ona powstała w roku 1779, z tego co ja czytam, natomiast wygląda niesamowicie.
0: Tak, jest to brama modrzewiowa wmontowana w dwie dzwonnice. W każdej z tych dzwonnic są furty wejściowe. Ciekawe jest też to, że otwory okienne są z każdej strony, oprócz strony północnej, i to nie jest też bez znaczenia. Nie jest to bez znaczenia, dlatego że od strony północy zawsze szło zło. To była zawsze taka tak zwana szatańska strona. Do tego sobie kiedyś wrócimy w przypadku kościoła w Zagości, bo tam jest to bardzo fajnie rozwiązane. Jeśli mówimy o tej dzwonnicy, to dzwony tutaj są, warto też pamiętać, że dzwony są zabytkowe, bo 1581 rok i 1605 bodajże. Dzwonnica, a brama modrzewiowa, określana jest faktycznie mianem perły drewnianego budownictwa. Niektóre jej elementy, te bogate zdobienia, są jeszcze tymi pierwotnymi, czyli tymi z czasów, kiedy ona faktycznie powstała, tak? Określa się ją właśnie mianem takiego zabytku Krynek, który trzeba koniecznie zobaczyć, i tak jak i kościół, tak przede wszystkim właśnie tą bramę. Jeśli mówimy o Krynkach, jeszcze zostajemy i jesteśmy przy bramie, to nie jest też koniec tego, co powinniśmy tam zobaczyć. Jak sobie zejdziemy kawałek w dół w stronę cmentarza, to przy murze kościelnym zobaczymy pięknie wyeksponowaną teraz i odremontowaną, odrestaurowaną tablicę nagrobną. Tablica z 1765 roku z napisem: żadna z kości Twych wiernych nie skruszy się, Panie, przy straży Tu leżących, daj w niebie mieszkanie. Naprawdę myślę, że warto ją zobaczyć, po pierwsze wiekowa, po drugie jest to taki kolejny ślad. Ja zawsze do tego tak podchodzę.
1: Inskrypcją, tak?
0: Tak, do
1: przemyśleń.
0: Ale Krynki, mówiliśmy o tej jednej kaplicy z cudownym obrazem, powiedzmy sobie o drugiej kaplicy.
1: Nie wiem, czy mamy czas, bo jeżeli zaczniemy o Krynkach, to będziemy, zostaniemy w Krynkach, a te walory krajobrazowe nas ominą, a chcielibyśmy chociaż w jakiejś części, skoro 70% terenu gminy Brody to lasy i piękne lasy i piękne rezerwaty, to warto o nich wspomnieć. I z Krynek przeniesiemy się do leśniczówki Klepacze na początek.
0: Dobrze, przenieśmy się do leśniczówki Klepacze i tam mamy do czynienia znowu z legendami. Po pierwsze, sama leśniczówka to jest miejsce, do którego na pewno koniecznie trzeba pojechać, bo jest to miejsce związane z naszą państwowością, tak? Antoni Heda Szary tam spędzał jedne ze świąt Bożego Narodzenia, tam też izba leśników jest, można zobaczyć dokumenty i wyposażenie przedwojenne, powojenne. No i oczywiście konie. Kto kocha konie, to koniecznie właśnie tam. Rumaki przybiegają, trzeba mieć jakiegoś smakołyka na pewno w kieszeni. Jeśli mówimy o tych pięknych lasach tam, to wspomnijmy o dwóch dębach.
1: Pierwszy. Tak, bo mamy dąb Bartego, o którym wszyscy słyszeli. No ten w Zagnańsku, natomiast w Świętokrzyskiem jest ich więcej i jest ten partyzancki, ten Maciek, powiedzmy o nich.
0: Tak.
1: Też
0: dąb,
1: wiekowy.
0: Dąb partyzantów jest o tyle znany, że w roku 1000, i też związany z Krynkami, bo rok 1915, kiedy mieszkańcy Krynek musieli uciekać ze swoich domów, kryli się po lasach, to właśnie tutaj pod tym dębem miały być odprawiane nabożeństwa. Później w czasie II wojny światowej pod tym dębem partyzanci mieli składać swoje przysięgi, tak? Stąd też ta nazwa. Ten dom partyzantów i te nabożeństwa

0: Państwa są przedstawione też na fresku właśnie w kościele w Krynkach, stąd też to połączenie. I ciekawostka taka, jeśli chodzi o ten dom partyzantów, to to, że 3 lata temu, w 2017 roku, on brał udział w takim konkursie Drzewo Roku. Niestety, no, nie znalazł się na podium, to było chyba 9 miejsce.
1: Ale tutaj nie chodzi raczej o podium, tylko o sam fakt.
0: Tak, został doceniony,
1: że
0: został bo tutaj głównie historia.
1: Internauci decydują, tak?
0: Tak, no. to głosy się oddawało. Tutaj zafascynowała tych, którzy to zgłosili, właśnie historia tego dębu. Natomiast drugi drzewny cud naszych lasów to Dąb Maciek, z którym związana jest kolejna legenda. Dąb Maciek i Zapadnie Doły. Wszystko rozgrywa się w czasie, kiedy przybywają te książęta litewscy i wyciągają rękę po relikwie drzewa Krzyża Świętego. Kradną te relikwie i biorą w niewolę między innymi braciszków z klasztoru Złyśca. Udaje im się jakimś cudem jeszcze stamtąd zbiec, ale wiadomo, że no kradzież szybko im wychodzi bokiem, dopadają ich wszystkie możliwe plagi, gorączki, jakieś tam choroby, no nie mogą sobie z tym poradzić i właśnie w okolicach dzisiejszej leśniczówki Klepacze postanawiają rozbić obóz nad niewielkim strumykiem. Rozbijają tam obóz i jeden z tych braciszków o imieniu Maciek mówi, że klątwy i plagi nie ominą, nie odejdą, dopóki nie zostaną zwrócone relikwie na Święty Krzyż. Braciszek Maciek zostaje powieszony na najbliższym drzewie. Na drugi dzień dowódcy patrzą, a tu ani strumyka nie ma, który przez noc wysechł, a ich ludzie, których wysłali w poszukiwaniu wody i zwierzyny, nie zdążyli nawet opuścić obozu, bo zapada się pod nimi ziemia. I wtedy właśnie uznano, że powieszony braciszek rację miał. Wysyła się ludzi z relikwiami, żeby na Łysiec oddali i z tamtą też chwilą wszystkie plagi zaczynają się cofać. Ustępuje choroba i wszyscy mogą spokojnie odejść z tego miejsca. Nigdy tu już zresztą nie wracają. I tym samym dzisiaj możemy właśnie oglądać pamiątkę po tych wydarzeniach. Dąb Maciek na cześć tego powieszonego braciszka. I on stoi nawet w takim zagłębieniu. Tamten teren jest taki właśnie zapadni, czyli ta zapadnięta ziemia, zapadnięte doły. Tam ma być zresztą robiony też rezerwat.
1: No proszę bardzo, kara, jak to się mówi, nikogo nie ominie, prędzej czy później. Dąb partyzantów, dąb Maciek, czyli dwa dęby, które powinniśmy w okolicach leśniczówki Klepacze znaleźć. No i coś, z czego też słyniemy i co też ostatnio nawet podkreślało nadleśnictwo radomskie, czyli rezerwat Rosochacz. To jest już Lubienie, ale to cały czas jest gmina Brody i tutaj to można sobie zaplanować całodzienną właściwie wycieczkę, bo no te walory przyrodnicze tego rezerwatu, jeżeli ktoś nie widział i mieszka gdzieś w Starechowicach, w okolicach Starechowic, nawet Kielc, no to warto naprawdę poświęcić jeden ładny dzień, wybrać w roku i przejść się tymi ścieżkami po rezerwacie Rosochacz.
0: Tak, rezerwat Rosochacz jest bardzo malowniczy, a w dodatku to miejsce, w którym do dzisiaj podobno, tak mówią mieszkańcy Lubieni, można spotkać konia, który został podkuty diabelskimi gwoździami.
1: Czyli diabelska historia się zdarzy.
0: Diabelska historia, tak.
1: Blisko końca.
0: Lubienia jest w ogóle dosyć też ciekawa, ponieważ w 1440 roku Zbigniew Oleśnicki wydał akt lokacyjny Lubieni. Miało powstać miasto. Nie ma żadnych zapisów, które by mówiły, czy ta lokacja doszła do skutku, czy nie. Prawdopodobnie nie, dlatego że no, to był teren leżący niemal w środku lasu, więc miasto nie do końca. Natomiast jeśli chodzi o Rosochacz, no musimy cofnąć się znowu parę wieków dalej. Jest chłop Wojciech, który przybywa na tereny Lubieni z zamiarem właśnie podkucia konia. Konia oddaje do kowala, a sam idzie do karczmy, która jest usytuowana nad rzeką Świętojańską i tam popija sobie gorzałkę. Na tą karczmę oko miał diabeł, który po tamtych lasach sobie grasował. Diabeł o imieniu wdzięcznym Rosochaty. On też tak kusił bardzo tych gospodarzy, żeby zostawiali jak najwięcej pieniędzy w karczmie. Kowal koniakuje, gospodarz pije, w pewnym momencie kowal tłucze sobie palec i rzuca przekleństwem w stronę konia, bodaj by cię diabli porwali. Rosuchaty to słyszy, przybywa do kuźni, co prawda konia nie porwał, niemniej jednak podkuł go tymi piekielnymi gwoździami. Gospodarz przychodzi po konia, odbiera i próbuje dostać się do domu. No ale wiadomo, koń już nie ten sam, co był. Wywodzi owego Wojciecha na manowce, wiezie go nad rzekę Świętojankę, na te wszystkie uroczyska, bagna, wrzuca. No i gdyby nie to, że Wojciech zaczyna w którymś momencie wzywać pomocy Bożej, to pewnie by Wojciech nie przeżył. Ratuje go wracający z wierzbnika Gajowy, zabiera go do domu, natomiast koń do tej pory, tak mówią mieszkańcy Lubieni, do tej pory gdzieś tam po tych drewnianych kładkach, po tych uroczyskach się plącze i uważam, że coś w tym jest, dlatego że kto chociaż raz był w rezerwacie Rosochacz, to zobaczy ten taki klimat troszkę grozy. Naprawdę. Tam te mgiełki unoszące się nad Świętojanką, nad tymi takimi bagienkami, te smuszki z słońca, które gdzieś tam nieśmiało próbują się przedrzeć przez krzaki, to daje taki klimat. I gdzieś tego konia tam można usłyszeć.
1: Można jak stukocze, no, diabelskimi gwoździkami, którymi został podkuty. Może i tak jest, a więc historia diabelska na koniec naszego dzisiejszego spotkania, choć mieliśmy jeszcze wspomnieć o Adamowie. Wiem, widzę ten sygnał, natomiast wspomniemy o dwóch książkach i to będzie końcówka naszego dzisiejszego spotkania. Naprawdę polecamy Rezerwat Rosochacz. Lepiej rano niż wieczorem, bo no, bezpieczniej, bez dwóch zdań, jak jest widno. Chociaż jeżeli ktoś grozę lubi, no to może też na nocną wyprawę z latarką się wybrać. No i wtedy no, nie gwarantujemy, co się stanie, natomiast wrażeń może nie brakować. Dwie książki. Książki polecamy po raz pierwszy, ale przez pół godziny to my nie jesteśmy w stanie dużo powiedzieć i nie jesteśmy też w stanie wszystkiego powiedzieć o gminie Brody. Powiedzmy o tych książkach na zakończenie.
0: Tak jak wspomniałam na początku, na pewno część osób będzie zainteresowana tą historią też przemysłową i tutaj zachęcam do takiej książki Brody, Przeprawa przez wieki, autor pan Wojciech Guść, tak?
1: Józef Guść,
0: przepraszam bardzo, pan Józef Guść. Książka jest naprawdę świetnie napisana, przystępnym językiem, no i piękne zdjęcia. Natomiast takie słówko jeszcze dla mam szczególnie, ale oczywiście nie tylko. Mamy w zasobach naszej biblioteki książeczkę przewodnika świętokrzyskiego Bogusława Kułagi, książka Legendy z powiatu starachowickiego i uważam, że to jest obowiązkowa lektura każdego dziecka, bo znamy bajki Andersena, braci Grimm i innych autorów, natomiast nie znamy tego, co nasze, a pięknie napisana i zresztą te legendy, które usłyszeliście dzisiaj, to właśnie między innymi z tej książeczki. Zresztą ilustrację też robiła osoba z naszego powiatu, pani Aleksandra Michalska-Szwagierczak.
1: Legendy z powiatu starachowickiego. W każdej legendzie, pamiętajcie, jak w plotce, jest jakieś źdźbło prawdą. Aneta Marciniak, przewodnik świętokrzyski, naszym gościem w cyklicznym spotkaniu z Anetą M. Zwiedzamy Świętokrzyskie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
3: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach dołącza do grona ośrodków wykorzystujących najnowocześniejsze technologie w chirurgii ortopedycznej. Mówi Małgorzata Kałuża ze Starachowickiego Szpitala.
4: Zespół Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu jako jedyny w województwie świętokrzyskim wykonuje zabiegi operacyjne stawu kolanowego przy użyciu robotycznego systemu OmniBotix. To jedna z najbardziej zaawansowanych i najlepiej przebadanych platform wspomagających endoprotezoplastykę kolana na świecie. System został opracowany przez brytyjską firmę i posiada ponad 10-letnią historię kliniczną. To sprawdzona, bezpieczna i skuteczna technologia stosowana w codziennej praktyce chirurgicznej w wielu krajach, teraz również w Starachowicach. Kluczową cechą systemu jest podejście oparte na osiowaniu kinematycznym. W tradycyjnej technice mechanicznej implant ustawia się według prostej osi geometrycznej kończyny, łączącej środek biodra, kolana i stawu skokowego. Choć metoda ta jest powtarzalna, nie zawsze odzwierciedla naturalną biomechanikę kolana. W efekcie część pacjentów mimo prawidłowo wykonanego zabiegu odczuwa nienaturalność stawu, ograniczoną ruchomość czy ból przy zginaniu. Wykorzystywany w Starachowickim Szpitalu system robotyczny przełamuje to ograniczenie i dopasowuje ustawienie implantu do konkretnej osoby, zapewniając naturalne odczucia podczas chodzenia. Dzięki zaawansowanym czujnikom i algorytmom sztucznej inteligencji system analizuje podczas operacji indywidualną geometrię kolana, zakres ruchu, napięcie wiązadeł, biomechanikę kończyny. Na tej podstawie planowane są cięcia kostne oraz ustawienie

dnia. Dzięki zaawansowanym czujnikom i algorytmom sztucznej inteligencji system analizuje podczas operacji indywidualną geometrię kolana, zakres ruchu, napięcie wiązadeł, biomechanikę kończyny. Na tej podstawie planowane są cięcia kostne oraz biomechanikę kończyny. Na tej podstawie planowane są cięcia kostne oraz

0: Dziś naszym gościem w studiu po dłuższej przerwie Kuba Wyka ze Stowarzyszenia Ficedule. No i wracamy do naszego stałego cyklu Na Tropie Przyrody. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Na Tropie Przyrody, a właściwie dzisiaj na Tropie Wody, której bardzo brakuje w regionie świętokrzyskim. Ostatnio doszło do groźnego pożaru na Lubelszczyźnie, na roztoczu. Czy susza mogła się przyczynić do tego pożaru? Jak to wygląda?
1: Zdecydowanie tak, zdecydowanie susza przyczyniła się do tego pożaru. Poziom ściółki leśnej, który jest codziennie mierzony w lasach państwowych i określane jest zagrożenie pożarowe, osiągnął wartości poniżej 10% wilgotności. Oznacza to, że ściółka leśna była tak sucha jak kartka papieru, tak? Czyli w takich warunkach nawet najmniejszy niedopałek, najmniejsza iskra z silnika, czy to kładu, czy to krosa.
0: Jakaś butelka pozostawiona w lesie też.
1: Tak, tak, butelka, która działa jak soczewka i jak najbardziej to może powodować pożar i tak naprawdę to prawdopodobnie służby będą dopiero teraz dochodziły, co było przyczyną tego pożaru.
0: No eksperci tutaj już wstępnie mówią, że to mogło być celowe lub nieumyślne podpalenie nawet.
1: Co mogę powiedzieć? No wariatów na tym świecie, na tej planecie nie brakuje, tak?
0: A czy susza to u nas tutaj w Świętokrzyskiem to już jest stały problem, czy zjawisko okresowe?
1: Zdecydowanie jest to stały problem. Zdecydowanie jest to stały problem, który wiąże się jakby z tym, że zmienia się po prostu klimat, który nas otacza, zmienia się świat. Średnia temperatura dla Polski teraz osiąga wartości z ostatniego dziesięciolecia, jest to ponad 9 stopni Celsjusza. Dla porównania w okresie, z tego co czytałem, w okresie od 1960 roku tam chyba do lat 90, no to było to około 7,5 stopnia Celsjusza. No i teraz mamy ten skok temperatury, no minimum o te 1,5 stopnia, tak? Czyli ta średnia temperatura nam wzrosła. Na czym polega w ogóle średnia temperatura? Może to wyjaśnijmy. To są pomiary, które są wykonywane każdego dnia w roku. Zbierane są do jednego worka i z tego wyliczana jest średnia temperatura i to jest ta średnia temperatura, która jest w danym roku. Teraz przyrównajmy sobie tą średnią temperaturę do temperatury ciała człowieka, tak? Bo może się nam wydawać, że wzrosła nam temperatura o 1,5 stopnia i czy to dużo, czy to mało? No pewnie gdyby tam było na zewnątrz 23,5 stopnia, a później 25, to tej różnicy byśmy nie zauważyli. Ale jak przyrównamy sobie to do siebie, do ludzi, no to ten wzrost temperatury o 1,5 stopnia, jeżeli mamy 36,6, mamy 38,1, no to faktycznie już odczuwamy na własnym organizmie, że źle się dzieje, tak? Stan podgorączkowy, czujemy się osłabieni, czujemy się źle i myślę, że właśnie w tych kategoriach powinniśmy odbierać ten wzrost średniej temperatury, bo nie jest to tylko wzrost temperatury, ale też wzrost, który ciągnie za sobą szereg różnych konsekwencji, na przykład zmiany rozkładu opadów atmosferycznych, tak? To ile pada deszczu, to ile pada śniegu i to w jakich okresach w ciągu roku ten opad atmosferyczny spada.
0: No właśnie, ostatnio spadło trochę tego deszczu, no ale czy to są takie ilości, że mogą pomóc jakoś złagodzić tą suszę w Świętokrzyskiem?
1: No, ten wczorajszy deszcz, z tego co obserwowałem, mapy pogodowe i co też powiedzmy doświadczyłem trochę na własnej skórze, tak? No to widziałem, że linia opadów, chyba nawet takich dosyć burzowych, szła wzdłuż Wisły. No i tutaj też tworzyły się lokalnie jakieś niewielkie komórki burzowe. Parę razy wczoraj nawet zagrzmiało, błysnęło się, spadło trochę deszczu, ale ile ten deszcz trwał? Pół godziny? Nie możemy odetchnąć. Tak naprawdę ten scenariusz tego, co stało się na Lubelszczyźnie, ten ogromny pożar, który strawił 500 hektarów lasu i który w tym momencie, mimo że wydaje się, że już jest pod kontrolą, to nadal jednak jest jeszcze dogaszany i

0: i te siedliska, tak samo widać, że one są bardzo dotknięte tym że tej wody brakuje. No widzimy, że jodły schną, że jest jemioła, tak, że te jodły zamierają. No to jest nic innego jak właśnie efekt tej suszy i tego deficytu opadów, które obserwujemy no, od dłuższego czasu, a który powiedzmy, że w ostatnim chyba dwudziestoleciu pogłębił się jeszcze bardziej, jeszcze znacząco.
1: A tak wracając jeszcze do tego pożaru na Roztoczu, pojawiły się, zdaje się, jakieś teorie spiskowe, rozmawialiśmy przed nagraniem.
0: Tak, przeglądając internet gdzieś tam, znajdując chwilę i że tak powiem, marnotrawiąc ten czas na scrollowanie Facebooka, trafiłem na różne wpisy, które jakby opowiadały, że tak, przed tym pożarem widzieliśmy wzmożony ruch samolotów nad Roztoczem, że były te smugi widoczne, te tak zwane chemitrailsy, tak. Nie mam pojęcia tak naprawdę, co jest w głowach tych ludzi, którzy jakby takie teorie gdzieś tam biorą i te teorie tworzą, tak, czy w głowach ludzi, którzy mówią, że to jest celowe działanie, żeby pożary były na ścianie wschodniej kraju, żeby było wysiedlenie i to będzie przyczynek do tego, że będzie tutaj aneksja, będzie jakiś wjazd na terytorium kraju obcych sił. Panie redaktorze, możemy sobie odpalić, może nie jest to dobre słowo, możemy sobie włączyć mapy Google i popatrzeć, jak wyglądają zasoby wodne w naszym województwie, w województwie świętokrzyskim, choćby tutaj w najbliższej okolicy, bo jak spojrzymy na północ od Starachowic, no jest tutaj ta rzeka, która później zaczyna dosyć fajnie miejscami dziko płynąć, Jużanka. Jak popatrzymy na Jużankę w okolicach Wirca, w okolicach Trębowca, w okolicach Osin, to możemy zobaczyć, nawet na mapach Google widać, że ta Jużanka to po prostu jest ciek, który płynie takimi prostymi odcinkami. Te proste odcinki to nic innego jak melioracja, jak uregulowanie tej rzeki, uregulowanie jej w tym celu, żeby po prostu szybciej tą wodę z danego terenu odprowadzić, tak, żeby szybciej odwodnić dany grunt. I właściwie te rowy odwadniające, one są obecne w całym rejonie, w całym województwie świętokrzyskim. To nie jest tak, że te rowy melioracyjne to jest coś, co powstało w przeciągu ostatnich 5, 10 czy nawet 20 lat, tak? To jest działanie historyczne. Niektóre najstarsze rowy to już powstawały w XVIII-XIX wieku, natomiast takie powiedzmy meliorowanie, tak, kraju, no to jest XX wiek, tak, czyli to jest minione stulecie. Trudno się dziwić ludziom, że wtedy podejmowali takie decyzje, tak, ponieważ no, kraj był po wojnie, tak, potrzebowaliśmy odbudować nasze zasoby leśne, tak, więc uproduktywnialiśmy nowe grunty, żeby tam rósł las, tak, żeby były łatwiejsze do gospodarowania. Potrzebowaliśmy paszy dla zwierząt, więc odwadnialiśmy łąki, żeby albo dało się te łąki skosić, albo dało się te zwierzęta po prostu puścić tam na pastwisko, żeby mogły tam żerować. Jednak trudno jakby winić ludzi za to, co robili te dziesiątki lat temu, bo nie mieliśmy takiej wiedzy o tym, że klimat się będzie zmieniał, o tym, że to działanie będzie negatywne dla środowiska. To wydawało nam się najlepszym działaniem na wtedy, na tamtejsze czasy, tak? Jednak to, jak widzimy teraz po latach, no to faktycznie przyczyniło się do tego, że w tym momencie żyjemy na kredycie wodnym, tak? Bo poziom wód gruntowych w ciągu ostatnich dziesięcioleci obniżył się o ponad 2 metry. Czyli woda w glebie, tak gdybyśmy po prostu wzięli i zaczęli kopać w glebie, po prostu kopać łopatą, to potrzebowalibyśmy 2 metry głębiej wkopać się, żeby pod łopatą zaczęła być woda. Tak drastycznie zmienił się ten poziom wody gruntowej i tak jak powiedziałem, żyjemy na kredyt,

0: momencie korzystamy z tych resztek zasobów wodnych i tak naprawdę w dużym stopniu nadal nie potrafimy tej wody gromadzić.
1: A co można zrobić, żeby ograniczyć tą suszę? Tutaj mam napisane, nie koszę trawnika, póki żółte nie znika. Domyślam się, że to żółte to jest mniszek lekarski.
0: Tak, to są mniszki, które właśnie teraz obficie kwitną, albo w niektórych miejscach już zaczynają przekwitać. No, szanowni państwo, to ja tutaj myślę, że w dosyć mocnych słowach się wyrażę, ale naprawdę jest to wręcz idiotyczny pomysł, żeby powiedzmy zaczynać koszenie na początku kwietnia, a takie sytuacje obserwuje się, czy to tu w najbliższej okolicy Starachowic, czy na obszarach wiejskich tutaj wokół miasta, czy właściwie wszędzie, gdzie się jedzie, gdzie notorycznie po prostu wyciągamy kosiarki, robią się pierwsze kwietniowe dni cieplejsze, wiemy, że ta wegetacja już ruszyła, że ta trawa zaczęła rosnąć i kosimy po prostu trawę na centymetr, na centymetr to już jest dużo, tak? Kosimy trawnik jak murawę piłkarską, żeby miała kilka milimetrów ten trawnik wysokości, a później co robimy? Podlewamy, tak? Czyli bierzemy kranówę, najczęściej jeszcze to jest woda z kranówy, bądź woda ze studni głębinowej, która to studnia została pogłębiona, bo zaczęło w niej brakować wody. Więc bierzemy tą wodę ze studni głębinowej, podlewamy ten trawnik, który ma 2-3 mm. Ta woda właściwie przez to, że jest sucho, że ten trawnik zdążył wyschnąć przy takim niskim poziomie roślinności, więc ta woda zamiast wchłaniać się w ziemię, to ta woda jeszcze bardziej albo paruje, albo ucieka nam, bo ta wysuszona gleba zachowuje się jak beton i po prostu brniemy w to jakby takie zamknięte koło niefortunnych zdarzeń, które jeszcze bardziej przyczyniają się do tej suszy, więc zastanówmy się, czy może tego trawnika nie wystarczy wykosić raz w miesiącu, tak? Dajmy tej trawie podrosnąć na te 10-15 centymetrów.
1: A są też zwolennicy tego, żeby w ogóle porzucić koszenie.
0: Tak, jak najbardziej. Są tacy zwolennicy i wydaje mi się, że tam, gdzie nie trzeba kosić, tam, gdzie faktycznie nie korzystamy z tej zieleni, czy gdzie faktycznie, powiedzmy, grunty orne nie są, znaczy nie grunty orne, tylko gdzie użytki zielone, tak? Gdzie w rolnictwie te tereny łąkowe, pastwiskowe nie są wykorzystywane już w tym momencie, tam możemy faktycznie zaprzestać koszenia i pozwolić, żeby ta roślinność wzrastała, tak? Naprawdę tam, gdzie jest wyższa trawa, tam jest dużo lepszy bufor tej wody. Ta woda nie paruje z tych terenów, z tej gleby, z tej roślinności tak szybko, jak paruje właśnie z takiej niewielkiej kilkumilimetrowej trawki.
1: No to deszczu raczej nie wywołamy, ale co możemy zrobić, żeby ograniczyć tą suszę?
0: To pierwsze działanie to już jest to, o którym wspomniałem, czyli właśnie mniej częste koszenie, rzadsze koszenie tego trawnika, nie podlewanie tego trawnika wodą bezpośrednio idącą z wodociągów. Tak naprawdę, jeżeli przestaniemy kosić, to będziemy musieli podlewać rzadziej, tak? To też jest dla nas poniekąd zysk, tak? Mniej pieniędzy wydamy na prąd czy tam na paliwo, więc czysta korzyść ekonomiczna. Dodatkowo chcemy mieć wszyscy piękne, ładne owoce, śliwki, jabłka, gruszki, tak? A te owoce nie chcą rosnąć, bo nie ma wody. No to nie,

bardziej, tak? To też jest dla nas poniekąd zysk, tak? Mniej pieniędzy wydamy na prąd, czy tam na paliwo, więc czysta korzyść ekonomiczna. Dodatkowo chcemy mieć wszyscy piękne, ładne owoce, śliwki, jabłka, gruszki, tak? A te owoce nie chcą rosnąć, bo nie ma wody. No, to nie,

0: stopnia powoduje to, że tak naprawdę ilość opadów, ona się nie zmieniła, ale zmieniło się jakby rozkład tych opadów w czasie. W okresie wegetacyjnym, czyli teraz w okresie od kwietnia do sierpnia, czy nawet do września, tych opadów deszczu jest o wiele mniej. One pojawiają się rzadziej, są to najczęściej albo krótkie takie deszczyki, jak mieliśmy wczoraj, albo są to nawalne opady deszczu z burzą, więc...
1: No warto tutaj wspomnieć też, że lipiec jest najbardziej deszczowym miesiącem w roku. O dziwo, wydawałoby się.
0: Myślę, że możemy powiedzieć, że lipiec był najbardziej deszczowym miesiącem w roku. To ta sytuacja niestety się zmienia i opady przesunęły się na tak naprawdę na miesiące jesienno-zimowe, czyli wtedy, kiedy tak naprawdę te rośliny jakby już nie mają okresu wegetacyjnego, bo jednak ta temperatura, mimo że się podniosła, ona jest zbyt niska, żeby te rośliny dalej tą wodę czerpały. One nie wzrastają tak intensywnie, więc zbierajmy, wracając do meritum, zbierajmy każdą ilość, wykorzystujmy tą deszczówkę, bo o co chodzi w tym przeciwdziałaniu, powiedzmy, tej suszy czy zmianą klimatu? Chodzi o to, żeby jak najdłużej utrzymać wodę w krajobrazie. Ilość wody na całej planecie, na kuli ziemskiej, ona się nie zmieniła. Ona jest stała, bo nasza Ziemia otoczona jest jednak otoczona jest atmosferą, która nie pozwala, żeby ta woda uciekała w kosmos, tak? Więc ta ilość wody na planecie jest stała, ale chodzi o to, że przez to, że jest wyższa temperatura, to dużo więcej tej wody jest w stanie gazowym, tak? W parze wodnej i dużo szybciej. I przez to też, że uregulowaliśmy te rzeki, o czym wspomniałem tylko na przykładzie tej Jużanki, to doprowadziliśmy do tego, że ta woda dużo szybciej znika nam z krajobrazu. Więc chciejmy wydłużyć tą ilość wody w krajobrazie. Gromadźmy wodę w deszczówkach, ograniczmy podlewanie trawników, nie wycinajmy drzew. Ja wiem, widzę w ostatnich latach ten trend, że każdy ogródek, każde obejście wokół domu to wygląda pięknie, jak nie ma drzew dużych, jak są małe drzewka, ta zieleń jest bardzo uporządkowana, zagospodarowana, może jakiś skalniaczek. No niestety nie jest to działanie, które sprzyja naszej planecie. Zachowujmy drzewa, zachowujmy stare drzewa, bo te drzewa faktycznie najwięcej tej wody potrafią zgromadzić.
1: A słyszę się takie pytanie, wracając do zimy, że tyle było śniegu tej zimy, a tu susza. Skąd ta susza?
0: Jeden rok nie naprawi tego, co wydarzyło się przez ostatnie kilkanaście, co wydarza się i wydarzało się przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Będą zdarzały się nadal zimy śnieżne, to nie jest tak, że tego śniegu nie będzie, ale te śnieżne zimy, one będą zdarzały się o wiele rzadziej. No ta miniona zima to była pierwsza chyba od 3 czy 4 lat zima faktycznie, że ten śnieg trochę poleżał, tak? No ale co z tego, że ten śnieg poleżał, jak już w tym momencie jakby... Te wczesnowiosenne miesiące, już później jak ten śnieg stopniał, to były pozbawione niemal zupełnie deszczu i właściwie cały ten zasób wodny, który gdzieś tam był zgromadzony, on już w tym momencie wyparował, więc to jest tak, że rok hydrologiczny to trochę jest coś innego niż rok kalendarzowy, bo rok kalendarzowy wiadomo, od 1 stycznia do 31 grudnia, natomiast ten taki rok hydrologiczny, on zaczyna się jesienią, powiedzmy tak umownie od 1 listopada, czyli mniej więcej wtedy, kiedy rośliny kończą wegetację i kiedy zaczyna się gromadzenie zapasów wody na kolejny rok. I teraz jak popatrzymy na to, że ostatnie zimy były bezśnieżne, mamy przymrozki, tak? Bo oczywiście są przymrozki, skrobiemy szyby, tego śniegu nie ma, ale jest mróz. W mróz gleba zachowuje się jak skorupa. Więc jest twarda, ta woda przez tą glebę nie przeniknie. No i nawet jeżeli padnie taki opad deszczu później w ciągu dnia, ta gleba nie zdąży odtajać i ta woda po prostu spływa, zachowując się jak na betonie. Jeżeli by faktycznie spadał śnieg co roku i te zasoby wody powoli, stopniowo mogłyby wchłaniać w tą ziemię, no to wtedy jak najbardziej to by było z korzyścią. Natomiast taki pojedynczy rok i to, co stało się później, to nic, że był śnieg. Na chwilę może ta gleba, może ten świat odetchnął u nas, no ale przyszły miesiące bez deszczu, czekaliśmy na ten deszcz, przyszło go niewiele. Pewnie dzisiaj trochę ma popadać, bo

0: gdzieś zapowiadają faktycznie, że burze tutaj może przejdą przez Świętokrzyskie. No ale tak naprawdę ile tego deszczu spadnie i jak długo ta woda będzie dostępna, czy ona zaraz nie wyparuje i czy to nie będzie jeden deszcz, który będzie znowu raz na miesiąc, raz na dwa tygodnie, tego nie wiemy. Znaczy wiemy, pewnie tak będzie, bo tak jak powiedziałem, że ta ilość opadów przesunęła się i może nie jest tak jak w Afryce, że mamy porę suchą i porę deszczową, ale w tym okresie, kiedy ta woda jest potrzebna i rolnikom, i sadownikom, to tej wody jest bardzo mało. No i po prostu jest susza.
1: W jakie działania możemy się włączyć, żeby ograniczyć suszę?
0: Myślę, że jest wiele organizacji pozarządowych, w których działania możemy się włączyć i są to organizacje, które faktycznie sprzyjają temu, które działają w tym celu, żeby poprawić otaczający nas świat. I może tutaj pewnie przez wielu słuchaczy mogę uznać, znaczy mogę zostać w tym momencie uznany za lewaka, ekologa i tak dalej. No ale taka jest prawda, że w dużej mierze to...

0: które faktycznie w praktyce działa ku temu, żeby nawadniać torfowiska, żeby tamować rowy melioracyjne. Centrum Ochrony Mokradeł wykupuje też grunty na terenach bagiennych, które to grunty po prostu zostawia. To nie jest tak, że wie pan, NGO skupuje grunty i nagle później będzie tam coś budować i tak dalej. To są wykupowane grunty w tym celu, żeby tam właśnie tworzyć jakby takie ostoje wody, tak, żeby tam poprawiać te stosunki wodne i żeby w takim miejscu ta przyroda i to środowisko mogło jakby pomagać nam w tym, żeby tej wody w krajobrazie było więcej. Więc Centrum Ochrony Mokradeł działa dla torfowisk, dla ochrony torfowisk, dla nawadniania torfowisk. Myślę, że fajnym takim stowarzyszeniem jest Wolne Rzeki, czyli organizacja, która działa w tym celu, żeby przywracać rzekom naturalny bieg. Oczywiście w Centrum Starachowic, tak, to byłoby trudne i na pewno nikt tu nie chce przywrócić naturalnego biegu kamiennej, ale jeżeli popatrzymy na nasz region, to dużo jest takich rzek, które płyną, tak jak wspomniałem wcześniej, jak po prostu proste cieki, rowy odwadniające, które szybko upuszczają wodę z krajobrazu, a takie rzeki, kiedy płyną właśnie takie z zakolami, z meandrami, kiedy ta woda faktycznie może tam spowalniać, rozlewać się, no to takie rzeki są na wagę złota właśnie teraz, kiedy walczymy o każdą kroplę wody. Myślę, że fajną organizacją jest Klub Przyrodników, który działa w tym momencie bardzo dużo w temacie rezerwatów przyrody. I oczywiście tu znów wiem, mogą podnieść się głosy, tak, że chcemy zrobić całą Polskę parkiem narodowym, zabronić wszystkiego, wszędzie zrobić rezerwaty. No nie, nie jest tak. Natomiast duża część tych najcenniejszych obszarów przyrodniczo to są obszary właśnie, które są w okolicach rzek, w okolicach mokradeł. I co? Nie zrobimy tam rezerwatu i ktoś tam się wybuduje, osuszy kolejny teren, osuszy kolejne mokradło i tam postawi jakiś budynek, halę, magazyn czy jakieś przedsiębiorstwo. To są takie tereny, najczęściej właśnie te tereny podmokłe, gdzie nigdy nie powstanie żaden biznes, tak? Już nawet Lasy Państwowe odchodzą zgodnie z tymi najnowszymi praktykami, dobrymi praktykami w gospodarowaniu lasem, odchodzą od tego, żeby prowadzić jakiekolwiek działania gospodarcze, żeby wycinać las w sąsiedztwie rzek. Więc takie tereny jak najbardziej nadają się do ochrony rezerwatowej i będzie to z korzyścią dla nas wszystkich, tak? To nie będzie ograniczenie, które spowoduje, że nagle załamie się gospodarka całego regionu, a faktycznie te zasoby wodne mogą się pomóc. Tak naprawdę wystarczy wpisać w internecie organizacja pozarządowa ochrona wody i znajdzie się bardzo dużo organizacji takich, które działają dla przyrody, działają dla klimatu, choćby Stowarzyszenie Nasz Bóbr. To też jest fajna organizacja, która działa w celu jakby pomocy bobrom. Wyłapuje bardzo dużo wniosków o odstrzał bobrów i faktycznie analizuje i stawia kontrę do tych wniosków, że ten odstrzał bobrów wcale nie jest konieczny, o czym już też kiedyś rozmawialiśmy, że bobry, jak mało kto, pomagają nam, żeby ta woda w rzekach była na dłużej.
1: No, a na koniec możemy sobie chyba życzyć, żeby porządny deszcz w końcu spadł.
0: Myślę, że nawet nie, żeby spadł jeden porządny deszcz, ale żeby były takie okresy, powiedzmy, że będzie padało przez 2-3 dni takim umiarkowanym po prostu deszczem, tak? Żeby padało przez 2-3 dni, potem może być jakiś, wiadomo, tydzień przerwy, ale żeby znowu spadł ten deszcz, tak? I

takim umiarkowanym po prostu deszczem, tak? Żeby padało przez 2-3 dni, potem może być jakiś, wiadomo, tydzień przerwy, ale żeby znowu spadł ten deszcz, tak? I

0: pojawiały się regularnie. Ale czy to...
1: Ale tak jest, że przeważnie narzekamy, że o, jaka pogoda, deszcz, trzeci dzień pada.
0: No właśnie i teraz jeszcze może na koniec takie proste porównanie, tak? Czy jeżeli ktoś z naszych bliskich zachoruje, tak? Zdarzy się tragedia, zachoruje na nowotwór, czy dotknie go los w jakiś inny sposób, to czy my zastanawiamy się wtedy, czy aby na pewno to nowotwór, czy ta osoba na pewno jest chora, a czy to nie pomylił się lekarz, tak? I diagnozujemy się dalej, wypieramy to, tą chorobę. Nie, nie robimy tak. Tylko jak wiemy, że faktycznie stało się coś strasznego, to przystępujemy do działania, staramy się pomóc tej naszej najbliższej osobie, albo zbieramy środki na leczenie, albo staramy się jej jakoś przychylić nieba na ziemi, podejmujemy od razu natychmiastowe działanie. I może warto, żebyśmy w ten sam sposób zaczęli podchodzić do tematów klimatycznych, tak? Nie zastanawiali się, czy na pewno jest susza, a może to jest tylko chwilowe ocieplenie klimatu, może tak naprawdę ten klimat się wcale nie ociepla, może to tylko wymysł jakichś tam zwariowanych ekologów. Dowodów naukowych na to, że klimat się zmienia, jest wiele. Ziemia daje nam na każdym kroku wskazówki, że dzieje się coś złego, choćby ten pożar, choćby to, że trawa na trawniku nam żółchnie, tak? Że liście z drzew wcześniej opadają. Tych przykładów jest dużo, a my te przykłady i te objawy bagatelizujemy, tak? Przestańmy bagatelizować, a zacznijmy faktycznie traktować zachowanie wody jako priorytet. I niestety te życzenia, że chcielibyśmy, żeby ten deszcz spadł, żeby trochę popadało, żeby był solidny deszcz, to mogą być tak naprawdę życzenia, które się nie spełnią, jeżeli za tymi życzeniami nie pójdą nasze konkretne działania. Jeżeli my nie zaczniemy dbać o wodę i chronić tej wody, to woda sama znikąd nie spadnie.
1: Dziękuję serdecznie. Naszym gościem był Kuba Wyka, Stowarzyszenie Ficedula. Do naszego stałego cyklu Na Tropie Przyrody wrócimy niebawem.
0: Dziękuję.
2: SK Starachowice News.
3: Trochę historii naszego miasta. Pan dyrektor zawsze nam obiecuje, że poopowiada nam, jak to drzewiej w naszym mieście, w Wierzbniku, w Starachowicach bywało.
4: Tak, tak. Dokładnie 27 lutego 1917 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej w Wierzbniku i możemy tą datę traktować jako właśnie tą już faktyczne przywrócenie miejskości do miasta nad rzeką Kamienną, tak, które wtedy się nazywało Wierzbnik, dzisiaj się nazywa trochę inaczej, ale pamiętajmy, że Starachowice nigdy nie otrzymały praw miejskich, to znaczy my jesteśmy Wierzbnikiem, który zmienił nazwę miasta. Król Zygmunt III, to ten z Kolumny w Warszawie, zezwolił benedyktynom na Świętym Krzyżu na założenie miasta o nazwie Wierzbnik. Nazwa wzięła się od rzeczki, która dzisiaj zresztą w dalszym ciągu płynie i pan redaktor wie, jaka to rzeczka?
3: Nie.
4: Młynówka.
3: Tak.
4: Młynówka kiedyś nazywała się wtedy, w tamtych czasach, Wierzbnikiem.
3: To nie wiedziałem, że taka rzeczka, no, że od Młynówki to coś mi świtało, tak? Ale
4: tak,
3: że Wierzbnik to
4: tak,
3: nie.
4: Nad rzeczką Wierzbnik powstało miasteczko Wierzbnik i tak to się zaczęło, natomiast oczywiście później, ponieważ miasto się rozwijało nie dosyć intensywnie, inne aspekty też polityczne, myślę o powstaniu styczniowym, mogły zaważyć na tym, że w ramach reformy, którą Rosjanie przeprowadzili w roku 1869, wiele miast w Królestwie Polskim straciło prawa miejskie, wśród nich był również Wierzbnik. No, w sąsiedzku również Wąchock chociażby. Takich miasteczek, bo to były oczywiście niewielkie ośrodki, było bardzo dużo w całym Królestwie i Wierzbnik przestał być miastem. Dokładnie tak. No, dlaczego Wierzbnik odzyskał te prawa miejskie tak szybko? No, odpowiedź jest prosta, a jednocześnie dosyć skomplikowana i ciekawa. Dlaczego? Dlatego, że Wierzbnik stracił prawa miejskie w 1869 roku. Rok później rząd rosyjski sprzedał zakłady w Starachowicach i wydawałoby się, że ten rok 1870 to już jest jakby koniec, tak? Tutaj niebawem wszystko porośnie trawą, nie będzie rozwoju. Stało się zupełnie inaczej. nowi nabywcy zakładów starachowickich 5 lat później przekształcili te zakłady w spółkę akcyjną i stopniowo zaczęły się tutaj inwestycje. W związku z tym zamiast stagnacji rozpoczęło się ponowne ożywienie. Bardzo istotnym czynnikiem tego ożywienia było doprowadzenie linii kolejowej w 1885 roku. Wówczas kolej tam, gdzie dotarła, tam był rozwój. Jeżeli linia kolejowa omijała jakieś miejsca, następowała stagnacja, nieważnie od tego, jak

wcześniej dany ośrodek się rozwijał. I rzeczywiście nazywano wówczas kolej takim nośnikiem postępu i to była prawda, to żaden eufemizm tutaj, tylko rzeczywiście tak było. Na nasze szczęście odnoga od Bzina, czyli dzisiaj Skarżyska Kamiennej, odnoga linii kolejowej została poprowadzona. No, prawdopodobnie zawdzięczamy to bardzo wielu łapówkom danym rosyjskim urzędnikom, że zgodzili się na taką koncesję tutaj, taką odnogę do właśnie zakładów starachowickich, bo właścicielom zależało na tym, żeby komunikować za pomocą kolei Hutę Starachowicką, nasz wielki piec. Dlaczego? Dlatego, że planowali wówczas budowę zupełnie nowoczesnego zakładu z wielkim piecem na koks, a koks trzeba było dowieźć. Nie można było go sobie tutaj pozyskać miejscowo, więc ten transport był szalenie ważny. Można było budować nowy zakład, jeżeli będziemy mieli zapewniony transport. No i warto było dać, nie wiem dokładnie jakie, ale dosyć duże na pewno, znając rosyjskie warunki łapówki, żeby zgodzono się na właśnie tą dodatkową jakby odnogę linii kolejowej, którą zresztą później poprowadzono jeszcze dalej w kierunku Ostrowca. No i to jest ta linia kolejowa, którą my dzisiaj doskonale znamy, ostatecznie do Rozwadowa już dużo, dużo później. Natomiast i dzięki temu, że kolej tu dotarła, że zdecydowano się, że w Wierzbniku będzie stacja kolejowa, wybudowano budynek dworca, który był wówczas oprócz kościoła najbardziej ważnym, dostojnym obiektem tak naprawdę i też gabarytowo. No, dzisiaj tak przyjeżdżamy często koło tych Starachowic Wschodnich, jak to się nazywa, i tutaj mam nadzieję, że kolej nasza zdecyduje się na przywrócenie nazwy Starachowice Wierzbnik, przynajmniej na dworcu. Mam nadzieję, ale zobaczymy, czy to się uda. Natomiast w tym końcu XIX wieku to było najważniejszy punkt dla dalszego rozwoju. Nowe inwestycje, czyli budowa nowego zakładu wielkopiecowego w Starachowicach, lata 90. XIX wieku, kolej, oznaczały napływ ludności. I nagle Wierzbnik, który był miastem wcześniej, rozwijał się słabo, liczył 500 mieszkańców, więc co to za miasto, a nagle Wierzbnik, który już nie jest miastem, rozwija się coraz szybciej. 2000 mieszkańców, prawie że 2000 mieszkańców przed końcem XIX wieku. Na początku XX ta liczba jeszcze rośnie, dynamicznie. Kilka tysięcy ludzi w przeciągu dekady, więc tak naprawdę przyrost jest ogromny. W związku z tym ten Wierzbnik staje się faktycznie już takim niewielkim, ale bardzo ruchliwym miasteczkiem, nie mając praw miejskich. I teraz już dochodzimy do tego, jak te prawa miejskie zostały odzyskane. W 14 roku wybuchła Wielka Wojna, tak ją wtedy nazywano, czyli I Wojna Światowa. I w roku 15 państwa tak zwane centralne, czyli Niemcy i Austro-Węgry, wypierają stąd Rosjan. Rosjanie wywożą co się da, niszczą czego nie byli w stanie wywieźć i to pierwsze szczęście nasze, że nie zdążyli wysadzić zakładu wielkopiecowego. On się ostał w całości.

0: została prawie cała południowa pierzeja rynku. Są zachowane zdjęcia z takimi ruinami wierzbnika rzeczywiście z tamtego czasu, więc no, straty były ogromne. Ludzie żyli w bardzo trudnych warunkach wówczas, czy w tym okresie wojny i okupacji. No ale na szczęście, kiedy weszli tutaj Niemcy, i konkretnie wojska austro-węgierskie, to wiele zmieniło się na korzyść. Przede wszystkim Austriacy zdecydowali, że będzie można... Polacy mogą sami określić sposób, język, którym będą się posługiwać publicznie, czyli w urzędach będą mogli określić ustrój swoich szkół. No oczywiście natychmiast zrezygnowano z tych szkół rosyjskich, które pod przymusem były utrzymywane przez wiele lat. Doszło do radykalnej, szybkiej polonizacji szkół w Królestwie Polskim. Stopniowo polonizowano również urzędy. Natomiast co do samego wierzbnika właśnie, powrotu do praw miejskich. Otóż rok 15, ten rok, kiedy walczono na froncie, wypierano Rosjan, zdecydowanie boleśniej odczuła Iłża. Iłża była wówczas siedzibą powiatu, w związku z tym i została całkowicie niemal spalona.
1: Więc do tej pory nie możemy się z tym pogodzić, że kiedyś to powiat był w Iłży, a nie w Starechowicach, i że no to właśnie był ośrodek większy od istniejącego lub nie wierzbnika.
0: Tak, no Iłża rzeczywiście jest takim ośrodkiem, która ma bardzo burzliwą historię i co rusz, każda wojna, każde powstanie, to była Iłża niszczona, burzona i bitwy ciągle tam się odbywały. I powstanie listopadowe, i powstanie styczniowe, I wojna światowa, i druga wojna światowa. No, nie ma Iłża szczęścia, rzeczywiście. Na tym nieszczęściu w roku 15 skorzystał wierzbnik, no bo Austriacy, którzy tu przybyli, no cóż, Iłża całkowicie zniszczona, przez Iłżę nie przebiegała też linia kolejowa, więc strategicznie wierzbnik, który miał tą stację kolejową, dworzec kolejowy, bliskość huty, a więc zakładów, które Austriacy myślą, że mogą też wykorzystać na swoje potrzeby, w związku z tym wierzbnik stał się bardziej atrakcyjnym miejscem. Już w 15 roku Austriacy przenoszą siedzibę powiatu Iłżeckiego do wierzbnika. Więc nadal jest to powiat iłżecki, ale siedzibę ma w wierzbniku. No i rok później, w roku 16, dokładnie 18 sierpnia 16 roku, zarząd wojskowy w Polsce, czyli władze okupacyjne, zarząd CIK, czyli Cesarskiej Królewskich Wojsk Okupacyjnych w Polsce, wydaje zarządzenie, w którym jakby ustanawia nowy, nie chcę powiedzieć podział administracyjny, ale wprowadza na przykład samorząd, bo w Królestwie Polskim pod zaborem rosyjskim nie było samorządu, władz samorządowych. Wszystkie władze w miastach były po prostu z nadania rosyjskiego. Natomiast tym zarządzeniem Austriacy wprowadzają samorząd właśnie na tych terenach swoich okupowanych, tych terenach polskich. Ale również w ramach tego zarządzenia jest informacja o tym, że w wierzbniku przywraca się prawa miejskie. Wierzbnik był na tyle małym ośrodkiem, że tutaj jeszcze Austriacy okupanci nie zdecydowali się na wybory. Oni też naznaczyli tych, którzy mogli sprawować władzę, więc jakby te pierwsze władze były z nadania okupantów. No ale istotą rzeczy było to, że wierzbnik wracał do praw miejskich. Pół roku trwało, zanim te władze się ukonstytuowały i właśnie pierwszym posiedzeniem Rady Miejskiej, pierwsze posiedzenie odbyło się 27 lutego 1917 roku, a więc ten moment możemy określić jako taki już ostateczny powrót praw miejskich wierzbnika. Pierwszym burmistrzem był Antoni Laskowski. To człowiek bardzo zasłużony dla wierzbnika, kierownik szkoły w wierzbniku, ten, któremu możemy zawdzięczać właśnie tą szybką polonizację szkolnictwa miejscowego. Człowiek, który też w momencie wojny tego 15 roku, kiedy front się przetaczał, kiedy władz rosyjskich już nie było, Austriacy jeszcze nie zaczęli panować, był szefem Komitetu Obywatelskiego, więc jakby z nadania samych mieszkańców miał się opiekować ośrodkiem w bardzo takim trudnym czasie. Zatem cieszył się naprawdę ogromną popularnością i poparciem społecznym. Nic dziwnego, że jemu powierzono funkcję pierwszego burmistrza. No i tutaj możemy przytoczyć, że na posiedzeniu pierwszego zarządu Rady Miasta 27 lutego 17 roku były następujące punkty tych obrad. Otóż przyjęto budżet na rok 17, ustanowiono rogatki miejskie, czyli opłaty na zawiast i handel w mieście, ustalono wysokość tak zwanego placowego na rynku. Chodziło o to, żeby po prostu stworzyć nowe źródła dochodów, ponieważ wierzbnik był w fatalnej sytuacji materialnej, o czym może jeszcze będzie

0: chwila, żeby powiedzieć.
1: Jak to jest, że dla radnych najważniejsze zawsze od lat było to, żeby wprowadzić podatki? I tak zostało do dziś. No, protoplaści jednak zaczęli w 1917, a aktualnie cały czas podatki, podatki, podatki. Dobrze, co jeszcze?
0: Ale mogę powiedzieć, choćby dlatego, że na kompetencjami władz miasta były następujące. Zarząd majątkiem gminy, bo trzeba było mieć jakiś majątek, żeby nim zarządzać. Zaopatrzenie ludności w żywność, a sytuacja w 17 roku, to już jest kolejny rok okupacji, jest bardzo ciężka, ludzie po prostu głodują. Po trzecie, budownictwo miejskie. Mówiłem o tych zniszczeniach w Wierzbniku, o fatalnym stanie infrastruktury. Utrzymanie dróg, no to wszystko i dzisiaj, i wówczas było bardzo kosztowne. Ochrona zdrowia i oświata. Na to trzeba było pieniędzy, dlatego też nic dziwnego, że ci radni zaczęli, tych 24 radnych zaczęło od właśnie ustanawiania podatków miejskich.
1: To też ich sporo było, 24?
0: Na... Sporo, tak, to prawda.
1: Taką niewielką osadę to jeszcze prawda. Wtedy.
0: Jeszcze tylko w tych punktach obrad, jak patrzymy na dzisiejsze posiedzenia Rady, nie tylko naszego miasta, to oczywiście tych punktów jest o wiele więcej, tam były tylko 5 punktów. Ja już mówiłem o tych podatkach, ale oprócz tego ważnym punktem, i to też jest chciałbym, żeby to mocno wybrzmiało, było kwestia przyłączenia Starachowic. Już wówczas chciano, aby Starachowice Fabryczne, czyli właśnie te zakład wielkopiecowy, był przyłączony do Wierzbnika, no bo zakład taki płacił duże podatki.
1: No.
0: Znowu jesteśmy w tym samym miejscu.
1: Krążymy wokół pieniędzy. Tak jest. No dlaczego radni to taki pomysł wpadli? No, to
0: ciekawy wtedy... punkt jest również piąty. Otóż uchwalono wówczas kary za absencję podczas posiedzeń Rady Miejskiej.
1: No słusznie.
0: Jak ktoś jest radnym, to musi być, bo musi pobierać.

0: to promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: Nosel wkręca. Produesko. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na esk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Już 16 i 17 maja, sobota, niedziela, wielkie targi roślin w Starachowicach. Dwa dni zielonego szaleństwa w hali Mosir przy ulicy Jana Pawła II. Rośliny doniczkowe, ogrodowe, egzotyczne, coś dla każdego. Zapraszamy od 9 do 20. Starachowice rozkwitają. Zmień swoje wnętrze z dekoratornią w Lebut Bis. Znajdziesz tu setki wzorów tapet ściennych, fototapet, a także zasłony i firany gotowe lub szyte na wymiar. Tkaniny, kolory, wzory, wszystko zobaczysz na miejscu. Pomożemy dobrać, zmierzymy, wycenimy i zamontujemy kompleksowo i z gustem. Dekoratornia w Lebut Bis. Styl, który widać, jakość, którą czuć. Lebut Bis, Starachowice, Kielecka 25.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
11: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.

przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.

0: Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syn, spółka ZOO zaprasza. Radomka Turska 10.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11. A teraz w Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Castorama.
7: Teoria.
6: I praktyka.
7: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: I po reklamie. Starachowice na czasie.
9: Dawid Wąk, zapraszam. Tym razem mamy propozycję dla pań. Park Kultury oraz Klub Przedsiębiorczych MAM zapraszają mamy do udziału w wydarzeniu dedykowanym właśnie im. Mamy czas, przystanek piękna i relaksu 24 maja w niedzielę od 16 do 19. Będzie również strefa dla dzieciaków, które przyjdą z mamami na wydarzenie. Zaopiekują się nimi profesjonalne animatorki, a po detale wbijajcie na fanpage Parku Kultury. Coraz bliżej do kolarskiego święta w Starachowicach. Przypominamy już 31 maja. Jubileuszowa 10. Starachowicka Strzała. Zapisy trwają.
10: Jest 10. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Donald Trump nie wyklucza przesunięcia sił USA z Niemiec do Polski. Chodzi o kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy. Pytany o to odpowiedział: Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem. Mówił Trump, który w ubiegłym tygodniu zapowiedział, że wycofa z Niemiec ponad 5 tysięcy wojskowych. Kolejne zakażenia w przedszkolu. W Nowinach Wielkich w Lubuskiem salmonelle wykryto u czworga dzieci. W sumie bakterie stwierdzono już u 6 maluchów. Nadal nieznane jest źródło salmonelli. Sanepid w Gorzowie bada pobrane materiały i produkty. Kosztowna bójka piłkarzy Realu Madryt. Klub ukarał Federico Valverde i Aurelie Tchouameniego. Za swoją bójkę mają zapłacić po 500 000 euro. Obaj wyrazili już skruchę i przeprosili za swoje zachowanie.
11: Największe hity Maty w karierze na największym stadionie w Polsce. Wy to możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla was podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym 15 maja. Zgłoszenia cały czas przyjmujemy na sk.pl za darmo, a już za chwilę dzwonię do kogoś z was w tej sprawie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Narcotic Trust z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Możecie znajomym przekazać, że w SC są do zgarnięcia bilety na matę. Razem ze mną teraz Ola. Cześć Ola.
1: Cześć.
0: Jak tam sobota mija? Już jakieś sprzątanie było, czy na razie leniwie?
1: Nie, my majówkę teraz zaczęliśmy, jesteśmy w Kazimierzu.
0: Wow, no to się nazywa sobota. Ja się postaram, żeby ta sobota była jeszcze lepsza. Słyszałem, że ty może wielką fanką maty nie jesteś, ale za to znasz ogromną fankę maty. Kto to jest?
1: Moja córka jest ogromną fanką maty, jej przyjaciółka.
0: Ale no to udowodnij mi, że ta córka jest fanką maty, no.
1: Udowodnij, że jesteś fanką maty.
2: Udowadniam.
1: Ale w jaki sposób możemy udowodnić?
0: No właśnie, no.
1: Jakąś piosenkę, może kiedy ma, ile mata ma lat?
0: Nie, no.
2: 26.
0: A, to dużo o macie wie. Jak córka ma na imię?
1: Nadia.
0: Nadia, a jaki jest twój ulubiony kawałek maty?
2: Echo,
0: okej. Okay. Tutaj mama napisała, że ty masz 18 niedługo. Zaraz, czy ty w tym roku maturę piszesz?
1: Nie, napisałam, że mam 18 niedługo.
0: A nie, 18 maja ma urodziny.
1: 18 maja ma urodziny.
0: Ale to postarzałem ją troszeczkę.
1: Troszeczkę tak. O jakieś 6 lat.
0: Ale to już niedługo. A zaraz, czekaj. Ola, słuchaj, to jakbyś ty wygrała, załóżmy, bilety na matę, to byś puściła tak córkę?
1: Nie, no pojedziemy razem.
0: A, okej.
1: Okay. Pojedziemy razem.
0: No, tak.
1: Zrobię to dla niej.
0: A ty w ogóle lubisz
1: przyjaciółka...
0: Lubisz matę?
1: No ja tam... Powiedzmy, że coś tam słyszałam. Może wielką fanką nie jestem, ale jak muszę, to słucham.
0: I przymkniesz uszy, jak się jakieś tam przekleństwa trafią w razie czego.
1: No niestety. Jej przyjaciółka już ma bilety, więc ona już jest teraz zafascynowana, nie?
0: A, no to postaramy się zrobić tak, żeby twoja córka nie musiała zazdrościć.

0: gościć, to teraz daj na głośnik, bo ja tobie i twojej córce Nadii mam coś ważnego do przekazania.
1: Daj na głośnik.
0: Nadia, jesteś tam, słyszysz? Bo ja, uwaga, teraz na antenie Radia SK w tym momencie zgarniasz podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Ten okrzyk radości potwierdza, że jest największą fanką Maty, Ola.
1: Dziękuję.
0: Dobrej zabawy.
1: Dziękujemy
0: wam życzę.
1: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.
0: To teraz, Ola, odpalaj Matę, słuchaj, ucz się dyskografii, żebyś potem się dobrze z córką bawiła.
1: Dobrze, dzięki.
0: Trzymaj się, hej.
2: Dzięki. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
8: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do

0: zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do

0: pójście na zakupy.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
6: I po reklamie.

0: Jason Derulo w Radiu SK. To są hity na czasie i gramy też numery, które będą hitami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: U nas najlepsze nowości macie na wyciągnięcie ręki. Nie musicie sprawdzać na przykład w serwisach streamingowych. Macie najlepsze nowe numery w Radiu SK. Codziennie wam je podrzucamy. I teraz polska produkcja. Znany aktor Maciek Musiałowski wziął się za robienie muzy i bardzo dobrze mu to wychodzi. Właśnie nagrał nowy kawałek.
2: Jest to piosenka o mojej pierwszej ważnej relacji.
0: Czyli pewnie jakieś tam szkolne wspomnienia. Maciek Musiałowski i jego Flora już teraz w Esce.

Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie, a już jutro o 21:00 cały świat będzie żył tylko tym jednym wydarzeniem. Przed nami słynne El Clasico. FC Barcelona u siebie zagra w piłkę nożną z Realem Madryt. No i nasi piłkarze liczą na premię, słuchajcie, bo już jutro FC Barcelona może sobie załatwić mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy, że wygra albo zremisuje z Realem i będzie miała mistrza Hiszpanii. A jeżeli tak się stanie, to uwaga, Szczęsny i Lewandowski mogą liczyć na potężny zastrzyk gotówki. Uwaga, za mistrzostwo Hiszpanii zawodnicy Barcelony dostają od 500 tysięcy euro premii do 1,5 miliona. To trzeba przyznać, że niezłe benefity pracownicze w tej firmie mają. Już można nawet

zastrzyk gotówki. Uwaga, za Mistrzostwo Hiszpanii zawodnicy Barcelony dostają od 500 tysięcy euro premii do 1,5 miliona. To trzeba przyznać, że niezłe benefity pracownicze w tej firmie mają. Już można nawet

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
2: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Gastorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Gastorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
13: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Firma Star Sanduo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Star Sanduo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres biuro@starsanduo.pl.
16: I po reklamie.

Załatwiamy weekendowy odpoczynek. Nie spieszymy się. To są właśnie weekendowe hity na czasie. Pauza w Radiu SK. Ale jeśli potrzebujecie czegoś energicznego, imprezkowych numerów, to też to dla was w Radiu SK mamy. U nas jest różnorodnie. Przypomnę, powróciło kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 na antenie Radia SK najpierw gramy najlepszy miks hitów na czasie, a potem naszą antenę przyjmują najlepsi producenci świata. Między innymi Armin van Buuren i jego kultowa Estate of Trance, Robin Schulz, Meduza, Afrojack i wielu, wielu innych. To jest właśnie SK Live Remix. Aż Jarek napisał na Messengerze Radia SK. SK, gdzie można odsłuchać SK Live Remix, bo przegapiłem. Można. Wystarczy, że pobierzecie apkę Radia SK na smartfony i tam za darmo możecie słuchać SK Live Remix 24 godziny na dobę, bo tam działa specjalna stacja radiowa właśnie z tymi dobrymi miksami. I to jest propozycja idealna, czy to na grilla, czy to do sprzątania. Za chwilę najnowsze newsy w SC.

0: Reklama.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Już 16 i 17 maja, sobota, niedziela, wielkie targi roślin w Starachowicach. Dwa dni zielonego szaleństwa w hali Mosir przy ulicy Jana Pawła II. Rośliny doniczkowe, ogrodowe, egzotyczne, coś dla każdego. Zapraszamy od 9 do 20. Starachowice rozkwitają.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
5: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. Cztery stanowiska do tankowania, w tym LPG, Efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo Werwa 98 i Werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe, autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
11: I po reklamie.
12: Zbliża się 11, zaczynamy SK News, Marcin Grodzki. Zapraszam. Na stole około 44 miliardów euro do wydania na zbrojenia. Polska podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. Na pieniądze i kontrakty z programu czeka m.in. skarżyskie MESCO, producent broni i pocisków przeciwlotniczych.
13: Sprzęt, który wyprodukujemy, trafi do polskiej armii zgodnie z harmonogramem zawartym w umowach. W ramach projektu SAFE będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
12: Mówił Krzysztof Marwicki z MESCO S.A. Firma to jeden z kluczowych podmiotów polskiej grupy zbrojeniowej. Sprawca był w przeszłości skazany za znęcanie się nad rodziną. To nowe ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie pod Warszawą. W jednym z mieszkań mężczyzna w obecności dwójki dzieci śmiertelnie postrzelił swoją byłą żonę, a następnie odebrał sobie życie. Były nadzieje, skończyło się na rozczarowaniu. Lech Poznań musi odłożyć świętowanie Mistrzostwa Polski. Kolejorz, który mógł zapewnić sobie w ten weekend tytuł, zremisował z Arką Gdynia 1-1. W grze o mistrzostwo pozostają więc Gonia Lecha Górnik, który dziś zagra z Zagłębiem, i Raków,

0: który wczoraj wygrał z koroną.
1: Punktualnie godzina 11, sobota nam się rozkręca, a więc jak sobota to...
2: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
1: Tak jest! Jak BDS tak mówi, to znaczy, że tak jest. Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Jaka robota do zrobienia? Łukasz Zduńczyk, witajcie! Dawajcie znać, jakie macie sobotnie obowiązki do ogarnięcia, a SK wam dobrze zagra. To jest energia, nic Justin Bieber, Nicki Minaj.

0: To chyba jeden z największych samochodziarzy w Polsce. To jest jeden z tych kolegów, który zawsze musi o samochodach gadać. Gips w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie, a skoro jest sobota, no to wiadomo, co się dzieje, prawda?
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: I co? I jaka robota do zrobienia? Jakie obowiązki do wykonania? Tym się chwalicie teraz na SK-owym Messengerze.
2: Cześć, z tej strony Mariusz. Ja robię obrzę dla żony i dzieci. Jutro komunia. Także jest dużo do ogarnięcia.
0: Spokojnie, Mario. Dasz radę, warto się poświęcić, bo już jutro nastąpi naprawdę przełomowy moment w twoim życiu. Dowiesz się, jak to jest mieć pieniądze z komunii i dowiesz się, gdzie one znikają.
3: Radio SK. Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33 zł.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy.

0: oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Można poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: 5,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

Gorąca nowość. BTS w Radiu SK, gramy hity na czasie, a tym żyje sportowy świat. Bójka piłkarzy Realu Madryt. Valverde i Tchouaméni tak się posprzeczali, że Valverde w szpitalu wylądował, a po tym wszystkim wydał, słuchajcie, oświadczenie. Nie było żadnej bójki, ja się tylko głową w stół uderzyłem. Na pewno. A co miał innego powiedzieć? Jakby się przyznał, że go pobił, to by do końca sezonu na niego konfident wołali. No jak dzieci po prostu są ci piłkarze. Z tą różnicą, że kiedyś na WF-ie to się łatwiej sytuację wyjaśniało, prawda? Wystarczyło, że WF-ista wszedł do szatni, tupnął nogą, kazał zrobić po 10 pompek i towarzystwo się uspokajało.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 16 i 17 maja, sobota, niedziela, wielkie targi roślin w Starachowicach. Dwa dni zielonego szaleństwa w hali Mosir przy ulicy Jana Pawła II. Rośliny doniczkowe, ogrodowe, egzotyczne, coś dla każdego. Zapraszamy od 9 do 20. Starachowice rozkwitają.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Teoria i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Vita Centrum Zdrowia świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej i pediatrii, chorób metabolicznych i leczenia otyłości, neurologii i stomatologii, a także w zakresie medycyny sportowej, medycyny pracy, okulistyki, ginekologii i rehabilitacji. Zapisy na miejscu w Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1. Telefon do rejestracji 41 275 33 44 lub 41 275 41 26.
1: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów,

0: pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
1: I po reklamie. Starachowice na czasie.
2: Dawid Bąk, zapraszam. To jedyna taka noc w roku, kiedy muzeum ożywa po zmroku. 16 maja na terenie Wielkiego Pieca w Starachowicach noc muzeów. Jedną z atrakcji na wydarzenia będzie wyjątkowa oprawa świetlna. Nie zabraknie też tradycyjnych punktów imprezy.
3: Będą dostępne wszystkie wystawy stałe, które mamy. Będzie strefa retro, czyli to kino retro.
2: Zapowiada wicedyrektor Wioletta Sobiera i przypominamy noc muzeów w naszym mieście 16 maja. Mortal Kombat 2 to świeżynka w Heliosie. Poza tym Diabeł ubiera się u Prady 2, Michael i Super Mario Galaxy film.
4: Minęła 12, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kierowcy, ponad 2-kilometrowy korek na S17 na Mazowszu, a to po tym jak na wysokości Radiówka koło Wiązowny na jezdni w stronę Warszawy osobówka wypadła z trasy, dachowała i wpadła do rowu. Kierująca autem trafiła do szpitala. Piłkarz reprezentacji Polski Jan Bednarek napadnięty w Portugalii, jak donosi portugalski dziennik Rekord, zawodnik FC Porto, wracając do domu z rodziną, zastał w nim włamywacza. Ten zaczął grozić mu nożem. Nikomu nic się nie stało, a złodziej uciekł z łupem o wartości około 150 tysięcy euro. Trwają matury, a w poniedziałek ruszą też egzaminy ósmoklasisty. Przed nimi 3 dni testów, jak przyznają.
5: Jest trochę stres, głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższą.
6: Obawiam się lektury, jaka może być.
7: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
4: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa, a pisanie zacznie się od testu z języka polskiego.
8: I już prawie 3 minuty po godzinie 12. Umówmy się, że także SK gra wam najlepsze hity na czasie, a wy ogarniacie sobotnie obowiązki tak jak Mati.
9: Że trzeba iść na zakupy, zrobić ciasto, posprzątać w domu.
8: No to ja mam hity na czasie. Będzie na przykład nowy Dawid Podsiadło. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: nigdy nie przeminą, nigdy nie przeminą.
1: Ten hit nigdy nie przeminie, bo to hit zawsze na czasie. Sydney Polak i PZ w Radiu SK, a to są naprawdę szokujące informacje, słuchajcie. Niedługo prawdopodobnie dowiemy się, że UFO jednak istnieje. Stany Zjednoczone zaczynają upubliczniać archiwa, które mają świadczyć o tym, że kosmici są wśród nas. Pojawiła się specjalna strona, na którą trafiają zdjęcia i filmy, które mają świadczyć, że UFO istnieje. No chociaż z drugiej strony może to nic zaskakującego, prawda? Przecież każdy co jakiś czas jakiegoś ufolutka spotyka. No, na przykład jak druga połówka trochę przesadzi z makijażem przed imprezą rodzinną. Radio
2: SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Both men.

0: telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł. W apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.

0: Próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: To są hity na czasie Damiano Dawid w Radiu SK. Do wakacji 47 dni, ale wy czekać nie musicie. My wam przyspieszone wakacje załatwimy już w ostatni weekend maja. Takie krótkie wakacje na weekend. Zabieramy was, no właśnie nie wiadomo gdzie. Nasza akcja, odlot ściśle tajny powraca. Wiecie kiedy lecicie? Wiecie z kim? Że leci eskowa ekipa z poranka, Jankę, Skama i Wiktor. Wiecie, że za darmo, ale nie wiecie dokładnie dokąd. Na razie wiemy tylko tyle, że lecimy z wami gdzieś za granicę i że będzie to naprawdę bardzo fajna przygoda, bardzo fajny wylot. I już w poniedziałek rozdamy pierwsze zaproszenia i będą pierwsze podpowiedzi, gdzie możemy polecieć. Jeśli chcecie przeżyć odlot ściśle tajny z Radiem SK i już taki przedsmak wakacji poczuć gdzieś za granicą, no to pobierajcie aplikację Radia SK na smartfony. Ona jest darmowa i za darmo w tej aplikacji możecie się zgłaszać. Musicie po prostu nam udowodnić, że potraficie odlecieć. Czekamy też na zdjęcia, które to potwierdzają. No i trzymam za was kciuki.
1: Reklama. Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo werwa 98 i werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
2: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit? Jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej!
5: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, i odkryj sekrety królowej ringu.
7: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywności.

0: Aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park, moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna. Precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
3: I po reklamie.
4: Esko.

0: studiu, który powiedział, że początek tego numeru bardzo mu się podoba.
1: Tak, gdyby był utrzymany tylko w takiej stylistyce, słuchałbym non-stop.
0: Cały jest dobry. Pytałem dzisiaj, jakie zajęcia na sobotę, no i Karolina się odezwała na Messengerze Eski.
2: Cześć Eska, u mnie sobota totalnie objazdowa. Z rana załatwiłam opony, wróciłam do domu, żeby zrobić dzieciom gofry. Teraz jadę na paznokcie, wrócę.
3: Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syn. Spółka ZOO zaprasza. Renault Captur K10.
5: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej zaprasza na bezpłatne kierunki. Technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, technik masażysta i wiele innych. Nauka w systemie dziennym i zaocznym oraz profesjonalna kadra i nowocześnie wyposażone pracownie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej, ulica Legionów 124. Świetne położenie, zaraz przy trasie Starachowice-Skarżysko. Nie czekaj, zapisz się już dziś i zdobądź wymarzony zawód. CKZiU.pl.
8: I po reklamie.
9: Jest 13. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wojskowy dron znaleziony w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim. Maszyna ENA Apollo w miejscowości Osieka znalazł przechodzień, który powiadomił policję. To około 20 km od granicy z Rosją.
10: Miejsce zostało zabezpieczone. Powiadomiliśmy inne służby, w tym wojsko, straż pożarną, prokuraturę wojskową.
9: Mówiła Marta Kabelis z policji w Bartoszycach. A jak przekazała żandarmeria wojskowa, to nieuzbrojony wojskowy bezzałogowiec przeznaczony do obserwacji. Tłumy przed siedzibą parlamentu Węgier czekają na dzisiejsze zaprzysiężenie nowego szefa rządu Petera Madziara. Na miejscu ustawiono telebimy, a nowy premier po uroczystości ma przemówić do zebranych. A w Krakowie świętowanie z okazji powrotu Wisły do Ekstraklasy. Zespół wczoraj zagwarantował sobie już awans. Biała gwiazda spadła 4 lata temu. Powrót do Ekstraklasy nie był łatwy, przyznaje trener Mariusz Job.
11: Ogromna ilość wyrzeczeń, bardzo ciężka praca. Nikt nam tutaj nic nie dał za darmo. Wszystko, co osiągnęliśmy, to jest wynikiem poświęceń i pracy.
9: A Wisła zdominowała w tym sezonie rozgrywki pierwszej ligi, ponosząc tylko 3 porażki.
1: Zaczynamy 13 w Radiu SK razem z hitami na czasie. Już za moment gram wam coś bardzo przyjemnego, bo ten numer w ostatnich tygodniach jest moim ulubionym. New Religion od Bibi Rexy, a po 14 pojawi się też Roxy z White'em. Warto zostać z Radiem SK. Paweł Boga. Boga i zapraszam. Radio SK. Enrique, na początek.

0: 18 minut po 13. To oczywiście Shakira w Radiu SK, czyli największa fanka mundialów. Ona już za nami. A teraz słuchajcie, dobra informacja dla wszystkich kierowców. Orlen czwarty raz w tym tygodniu tnie hurtowe ceny paliw. No a to oznacza, że dzisiaj litr tej popularnej 95 jest za maksymalnie 6 zł i 35 groszy. Wygląda na to, że te weekendowe wycieczki właśnie stały się nieco mniej bolesne dla portfela. No, dajcie znać, jak u was jest z tymi wycieczkami w trasie, w domu, gdzie jesteście, co robicie. Ja, uwaga, zaczynam, ja jestem w pracy i za chwilę gram hit od Bledki.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt, 80% taniej. Biedronka.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: I love it, takie hity. 24 minuty zostało nam do 14. To oczywiście hity na czasie w Radiu SK. A tak sobie myślę, jak wygląda teraz tradycyjna polska kuchnia i co tam można usłyszeć?
1: Pizza oczywiście.
2: Pizza czy kotlet schabowy?
1: Pizza.
0: No właśnie, pizza czy kotlet schabowy, a może pierogi? Słuchajcie, czyli wielkie ustalanie, co dzisiaj na obiad pewnie już się zaczęło w wielu polskich domach. U mnie schabowy, czyli tradycja. Ja sobie też wyczytałem w internecie, że te schabowe smażone na smalcu podobno smakują lepiej. Ale są też dietetycy, którzy mówią, że nie, nie, nie, nie można, to jest grzech.

0: opcje. Reklama.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
3: Remont? Malowanie? Spokojnie, z Lebutbis to naprawdę proste. Topowe farby. Jedynka, Śnieżka, Beckers, Magnat, Paraskala. Setki kolorów, tysiące możliwości. Do tego narzędzia malarskie, wałki, taśmy, folie, pędzle. Wszystko, co potrzebne. Na miejscu dobierzesz kolor, porównasz próbki i ruszysz z malowaniem nawet dziś. Niskie ceny, fachowe doradztwo, gwarancja jakości. Lebutbis, Starachowice, Kielecka 25. Twój kolor, twój styl.
4: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
5: Już 16 i 17 maja, sobota, niedziela, wielkie targi roślin w Starachowicach. Dwa dni zielonego szaleństwa w hali Mosir przy ulicy Jana Pawła II. Rośliny doniczkowe, ogrodowe, egzotyczne, coś dla każdego. Zapraszamy od 9 do 20. Starachowice rozkwitają.
6: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syn, spółka z o.o. zaprasza. Radomka Turska 10.
8: 3, 17, 40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
10: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syn, spółka z o.o. zaprasza. Radomka Turska 10.
13: I po reklamie.
14: Esko.

0: Szukasz oszczędności i nowoczesnych rozwiązań dla swojego domu? Postaw na EcoEnergetics. Zajmujemy się profesjonalnym montażem fotowoltaiki, pomp ciepła oraz klimatyzacji. Kompleksowo, solidnie i z myślą o Twojej wygodzie. Z nami obniżysz rachunki i zadbasz o środowisko. Odwiedź nas w Starachowicach przy ulicy Jurzeckiej 49 lub skontaktuj się już dziś. 696 489 215. EcoEnergetics. Twoja energia przyszłości.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: Już 16 i 17 maja, sobota, niedziela, wielkie targi roślin w Starachowicach. Dwa dni zielonego szaleństwa w hali Mosir przy ulicy Jana Pawła II. Rośliny doniczkowe, ogrodowe, egzotyczne, coś dla każdego. Zapraszamy od 9 do 20. Starachowice rozkwitają.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe, autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
10: I po reklamie. Starachowice na czasie.
11: Dawid Bąk, zapraszam. Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach przygotowuje się do Nocy Muzeów. Będą pokazy sprzętu wojskowego z 1939 roku. Wernisaż wystawy 100 lat starachowickiego rzemiosła. Dostępna będzie też znana już wszystkim Sowa.
12: Sowy są takimi mini centrami nauki Kopernik. Natomiast idea jest dokładnie taka sama, żeby poprzez eksperymenty poznawać prawa fizyki.
11: Mówi dyrektor Paweł Kołodziejski. Noc Muzeów w Starachowicach 16 maja. Nadciąga kolarskie święto w naszym mieście 31 maja. 10. jubileuszowa starachowicka strzała. Zapisy trwają.
13: Marcin Brodski, zapraszam. To prawdopodobnie wojskowy dron przeznaczony do obserwacji. Bez załogowca znaleziono rano we wsi Osieka w pobliżu polsko-rosyjskiej granicy. Na miejscu pracuje m.in. żandarmeria wojskowa, mówi jej rzecznik podpułkownik Dariusz Rozkosz.
14: Na miejscu cały czas trwają niezbędne czynności procesowe. Miejsce zostało zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Życiu i zdrowiu ludzkiego nie zagraża niebezpieczeństwo.
13: Obiekt rano znalazł przechodzień służby. Na razie nie zdradzają, w co dokładnie był wyposażony dron i skąd nadleciał. 14-letni Maksim odnaleziony cały i zdrowy. Teraz historia, która poruszyła całą Europę. Nastolatek blisko miesiąc temu opuścił swój dom w Holandii i wyruszył w stronę Polski. Był poszukiwany w kilku państwach. Znaleziono go na przystanku pod Białymstokiem. Ogromna produkcja i wielki plan filmowy na dworcu Łódź Fabryczna. Wszystko owiane jest tajemnicą, ale jak ustaliliśmy, chodzi o zdjęcia do hollywoodzkiego filmu Nieśmiertelny.
15: To jest ekipa filmowa.
16: Nie mamy pojęcia tak naprawdę, co tutaj się kręci.
17: Jest rozłożone dużo rzeczy.
18: Pierwszy raz jestem na planie. Nigdy nie widziałem.
13: A słyszymy od mieszkańców, a w rolach głównych w filmie mają wystąpić Henry Cavill i Russell Crowe. 14 na zegarach, zaczynamy kolejną godzinę z hitami na czasie. Paweł Bogaj, kłaniam się. Dzisiaj świętujemy Dzień Unii Europejskiej, więc przygotujcie się na newsy z Brukseli. Zerkniemy sobie na kilka unijnych absurdów. Zostańcie z nami, a już za chwilę numer 4 gorącej dwudziestki. Andy Dust, łapie za mikrofon, zróbcie głośniej.

0: bardzo fajny, bardzo przyjemny. Teddy Swims w Radiu SK, 16 minut po godzinie 14. To są hity na czasie. Słuchajcie, obiecałem, że będziemy sobie sprawdzać absurdy Unii Europejskiej. Unia Europejska jest super, bo oczywiście, no granice znamy tylko z opowiadań, nie tak jak nasi rodzice, no ale ich przepisy czasami bywają dziwne. Bywają bardziej zakręcone, no bo czytam, że raz marchewka zostaje u nich owocem, był taki skandal. Innym razem ślimak staje się rybą, był taki skandal. A urzędnicy mierzyli nawet kąt wygięcia bananów z Grecji, żeby sprawdzić, czy trzymają wymiar. Był taki skandal. No właśnie, tak, tak, tak się właśnie dzieje. Dzisiaj Dzień Unii. Życzymy wam wszystkim, żeby wasze życie było proste w Unii. No w przeciwieństwie do tych bananów.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
5: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Dua Lipa i Physical West. Jak wyszedł ten numer, to Roxy Węgiel miała, uwaga, zaledwie 15 lat. Dlaczego Roxy? No bo już teraz czas na jej nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to ma być najgorętszy duet tego sezonu. Roxy Węgiel połączyła siły z White'em 2115. Kawałek nazywa się Chciałam Ciebie Więcej i on też zapowiada nadchodzącą płytę Roxany. Na ten numer możecie głosować w propozycjach do gorącej 20 Radia Eska. Proszę znaleźć, zagłosować, dać lajka. Roxy White 2115, Chciałam Ciebie Więcej. Proszę zapamiętać ten tytuł. Radio Eska. No i jak chcecie tego więcej, no to głosujcie.

0: Inna i Hot w Radiu SK. To chyba piosenka o mnie, albo o polskiej piłce, słuchajcie, dzisiaj sprawdzam. 3 mecze w polskiej ekstraklasie. To jest 32 kolejka z 34 możliwych. No ale nie tylko polskim futbolem człowiek żyje. Tak, tak, Liverpool, Chelsea, jak na razie 1-0, będziemy sprawdzać ten wynik. Radio
1: SK. Reklama. Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822. Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo werwa 98 i werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
2: Szukasz idealnych okularów? Odwiedź Super Optyk w Starachowicach przy ulicy Armii Krajowej 28 w Galerii Skałka. Przy zakupie okularów bezpłatne sprawdzenie wzroku. Szeroki wybór modnych oprawek, najwyższa jakość usług i fachowe doradztwo. Rabaty dla seniorów oraz akceptacja karty dużej rodziny. Zadzwoń i umów się na wizytę. 665 250 261. Super Optyk Krzysztofa Kowalska. Twój zaufany optyk. Styl i troska o twój wzrok.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Szukasz oszczędności i nowoczesnych rozwiązań dla swojego domu? Postaw na EcoEnergetics. Zajmujemy się profesjonalnym montażem fotowoltaiki, pomp ciepła oraz klimatyzacji. Kompleksowo, solidnie i z myślą o twojej wygodzie. Z nami obniżysz rachunki i zadbasz o środowisko. Odwiedź nas w Starachowicach przy ulicy Jurzeckiej 49 lub skontaktuj się już dziś. 696 489 215. EcoEnergetics. Twoja energia przyszłości.
6: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej zaprasza na bezpłatne kierunki. Technik farmaceutyczny.

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn lepiej.

Szukasz drzwi, okien, bram i nowoczesnej stolarki do domu albo firmy? Zajrzyj do Le Budbis. W ofercie okna PCV i drewniane drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, stolarka aluminiowa i szklana, bramy garażowe i wjazdowe, zgodne z programem Czyste Powietrze. Do każdego zakupu pomiar i dowóz gratis, a montaż certyfikowany i na gwarancji. Firma Le Budbis. Wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu. Sprawdź Starachowice Kielecka 25.

0: plus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
1: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: Największe hity Maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć właśnie z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie już 15 maja. Wtedy raper zagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Jeśli chcecie się tam wybrać, wpadajcie na sk.pl. Tam też możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być Wasz. Dzień później Mata gra też drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. Wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż, a niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Dzisiaj na pewno ten kawałek usłyszycie na naszej antenie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. A waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bibi Rexy, New Religion. To jest numer jeden ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK. To jest odświeżony kawałek sprzed lat od zespołu Faithless, a na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła Dracula. Podium uzupełnia Sezon od Dawida Podsiadły, no i ten artysta szykuje się już do stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. Już w czerwcu zagra 6 koncertów na największych arenach w Polsce. No a w planach m.in. dwa występy na PGE Narodowym w Warszawie. Koncerty będą miały dość nietypową formułę, no bo scena stanie się na samym środku stadionu. Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a wracając do gorącej dwudziestki, całą listę oczywiście możecie przejrzeć na sk.pl. Tam możecie też głosować na wasze ulubione numery. Nowe notowanie w każdy piątek po godzinie 18. A my odpalamy właśnie 15. Sprawdzam mapę pogodową Polski. Słuchajcie, Suwałki, deszcz i 6 stopni. Okolice Zakopanego też deszczowo. Jakbyście chcieli spędzić weekend poza domem, ale w ciepłym, zagranicznym miejscu, no to za chwilę podpowiem, co możecie z tym tematem zrobić. Paweł Bogaj, zapraszam. Jonathan, PZ Liwka, zaczynamy.

0: Linkin Park w Radiu SK. 17 minut po godzinie 15. Czytam właśnie, że Lublin, słuchajcie, ma nową gwiazdę internetu. Zróbcie teraz głośniej. Sokół wędrowny z Lublina stał się prawdziwym wiralem. Tak piszą tutaj portale. Wszystko nagrało się dzięki kamerze umieszczonej w gnieździe. Co się stało? Słuchajcie, ptak zobaczył swoje odbicie w obiektywie i podszedł do niego jak najbliżej się dało, tak jakby chciał pokazać i powiedzieć: ja wiem, że nagrywacie. No, jest też druga opcja. Może chciał tylko sprawdzić, czy na tym ujęciu nie widać mu drugiego podbródka. Ale tak swoją drogą, strasznie łatwo jest w internecie zabłysnąć w tych czasach.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
7: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
6: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: cały czas.
1: Oskar Cyms słucha Radia SK cały czas, dokładnie. 22 minuty zostało nam do godziny 16. Tak się zastanawiałem, ile pieniędzy bierze Oskar Cyms za swój występ, za koncert. No bo wpadł mi tutaj na główek, tyle Skolim bierze za koncert. Skolim, nowym królem sceny muzycznej, bo uwaga, podobno za koncert bierze nawet 70 tysięcy złotych.
2: Nie, no to niemożliwe.
3: Nie ma takich rzeczy.
1: Nie, no ja chyba idę śpiewać jakieś latino czy coś.

minut zostało nam do godziny 16. Obiecałem wcześniej, że zdradzę, jak załatwić sobie wolny weekend za granicą. I uwaga, zdradzam sekret. Pobierajcie już teraz aplikację Radia SK. Tam możecie zgłaszać się na odlot ściśle tajny. Nikt nie wie, gdzie leci nasza poranna ekipa. No i to jest w sumie w tym najlepsze. Aplikacja Radia SK, tam się zgłaszacie. No i w tym zgłoszeniu możecie też dać znaka, czy ktoś chce mieć pokój koło Jankesa. Chociaż ja chyba wolałbym koło Kamy.

0: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
1: Nawet kilku.
2: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
3: Dobra.
2: A takie ciemne włosy do pani?
3: No, średnie.
2: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
3: No, macham.
2: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dięki, dziękuję, mamy to.
4: No Self kręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Kamy i Wiktora.
1: I dwóch znajomych na sk.pl.
5: Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 16 i 17 maja, sobota, niedziela, wielkie targi roślin w Starachowicach. Dwa dni zielonego szaleństwa w hali Mosir przy ulicy Jana Pawła II. Rośliny doniczkowe, ogrodowe, egzotyczne, coś dla każdego. Zapraszamy od 9 do 20. Starachowice rozkwitają.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki.

0: Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki.

0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syny, spółka z o.o. zaprasza. Renault Capturska 10.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: I po reklamie. Starachowice na czasie.
10: Dawid Bąk, zapraszam. Przed nami spektakl taneczny, który w nowoczesny i przystępny sposób łączy sztukę z edukacją ekonomiczną. Widzowie poznają historię młodej bohaterki stojącej przed codziennymi wyborami finansowymi. Spektakl ma charakter interaktywny. To publiczność będzie podejmować decyzje, które wpłyną na jego przebieg. Dance Economy 15 maja o 10 w Starachowickim Parku Kultury. Nowość w Heliosie to Mortal Kombat 2, a w najbliższy poniedziałek kolejna odsłona kina Konasera i Wolność po włosku. Start o 18.
11: Muzyką się żyje.
12: Proszę przyszykować wuwuzele. Święto piłki nożnej znów będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die. Premiera tego numeru w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego kawałka.

powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu. To słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA w 2010 roku, która ciągle jest hitem i oczywiście gramy ją w Radiu SK. A Roxy Węgiel wyrusza w trasę koncertową. Przed nią bardzo intensywne miesiące, bo do października zagra około 60 koncertów i to wszystko w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Osiedlec, Sopotu czy Uniejowa. Dzisiaj na przykład zagra w Ciechocinku. Wszystkie daty i miejsca możecie oczywiście znaleźć w mediach społecznościowych artystki. No a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy Węgiel, która 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na niej tytułowy hit Błękit, Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj wydała wspólny numer z White'em 2115. Kawałek nosi tytuł Chciałam Ciebie Więcej, który mogliście już premierowo usłyszeć na naszej antenie. Artyści stworzyli ten numer za oceanem. Spotkali się w Los Angeles i nagrali razem hit. Rozpoczynamy godzinę 16. Dzisiaj oprócz Dnia Unii Europejskiej świętujemy też Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu. Uwaga, ważna zasada w handlu,

17 minut po godzinie 16 to był Florida i Kesha w SC. No a teraz przenosimy się z Florydy do Watykanu. Czytam, słuchajcie, że aktualny papież Leon XIV chciał telefonicznie zmienić dane do swojego

Radio SK. No hesitation if you step, you get erased.

0: Dualipa, Łatwo Ganga już za nami, czyli Ed Sheeran, a teraz czas na muzyczne trzęsienie ziemi.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, Królowa Madonna i Sabrina Carpenter oficjalnie połączyły siły. Ich nowy numer to taki miks, podobno, że i Gen Z i milenialsi w końcu dogadają się na parkiecie. Dziewczyny jak na Coachelli wpadły na scenę z tym numerem, no to internet zapłonął. Teraz już mamy wersję studyjną. Proszę was, podkręćcie radio, bo to będzie hit lata. Bring Your Love już teraz w Radiu Esca. Proszę się ładnie przedstawić.
2: Sabrina Madonna.
0: Dziękuję.

0: 23 minuty zostało nam do 17, to oczywiście Imagine Dragons. Zróbcie głośniej, sprawdzam, co się dzieje w mediach. I czytam, do wielkiej bójki miało dojść w tureckim kurorcie. Rosyjskie media piszą, Polacy pobili rosyjskich turystów. Nawet Marcin Najman skomentował ten post, podobno do żadnego pobicia nie doszło. To była specjalna operacja turystyczna.
1: Radio SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo werwa 98 i werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
4: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I Borlamie.

idealna fortepianówka. Jakby ktoś pytał Was is das, ja już mówię, kawałek nosi tytuł Magnetic i pochodzi od niemieckiego producenta Bausa. Nie wiem jak Wy, ale ja właśnie słuchając tego numeru czuję ten klimat. Czuję klimat lata i już sobie wyobrażam, jak na grillu do tego numeru dochodzi karkóweczka.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299.

0: 16 i 17 maja, sobota, niedziela, wielkie targi roślin w Starachowicach. Dwa dni zielonego szaleństwa w hali Mosir przy ulicy Jana Pawła II. Rośliny doniczkowe, ogrodowe, egzotyczne, coś dla każdego. Zapraszamy od 9 do 20. Starachowice rozkwitają.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm Skoda Octavia.

0: 17 minut po godzinie 17 to Aven w Radiu SK, czyli numer 12 w notowaniu gorącej 20 w Radiu SK, wczorajszym notowaniu. Na pierwszym, przypomnijmy, New Religion od Bibi Rexy, na drugim Dracula, a na trzecim Polak, Dawid Podsiadło i jego sezon. Jeśli coś wpadło wam w ucho podczas wczorajszego słuchania, no to zapraszam na sk.pl, tam możecie zagłosować na swojego faworyta, albo w aplikacji Radia SK, tam też jest taka możliwość. No i można zgłosić się do odlotu tajnego, bardzo, bardzo ściśle tajnego. Wpadajcie i zgłaszajcie się tylko w aplikacji.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
10: Jak tak, to Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitay każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitay.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: I po reklamie.

0: Do duetu nie trzeba nikomu przedstawiać. Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love w Radiu SK. 24 minuty zostało nam do godziny 18. Słuchajcie, sprawdzam sobie, co się dzieje na świecie. No i Węgry mają nowego premiera. Zmiana polityczna na Węgrzech nabiera tempa. Dzisiaj się odbyła inauguracja nowego parlamentu, co wielu komentowało i określa to jako symboliczny początek nowego etapu w kraju. Ale dzisiejszą sobotę wygrał tłumacz, który powiedział coś takiego.
1: Zniszczyli naszą gospodarkę ekonomicznie. Całe zapasy ekonomiczne, erotyczne, przepraszam, nie erotyczne, tylko ekonomiczne.
0: No, jak ja mogę to skomentować? No ewidentnie ktoś zaczął sobotę za wcześnie.
2: Radio Ero. Autopromocja.
3: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
4: To będzie Odlot Ściśle Tajny.

0: Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Zmień swoje wnętrze z dekoratornią w Le Bout Bis. Znajdziesz tu setki wzorów tapet ściennych, fototapet, a także zasłony i firany gotowe lub szyte na wymiar. Tkaniny, kolory, wzory, wszystko zobaczysz na miejscu. Pomożemy dobrać, zmierzymy, wycenimy i zamontujemy kompleksowo i z gustem. Dekoratornia w Le Bout Bis. Styl, który widać. Jakość, którą czuć. Le Bout Bis, Starachowice, Kielecka 25.
3: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
4: Firma Star Sanduo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Star Sanduo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres biuro@starsanduo.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
11: I po reklamie.

Bardzo przyjemnie zrobiło się na zakończenie godziny 17. To BTS i ich Swam. W tym zespole jest 7 panów. Za chwilę w studiu Radia SK będzie 2. Czekamy, Mati Fuczyło biegnie już do mnie. Zazwyczaj to ja tutaj wchodzę o 18. Mati wychodzi. Dzisiaj role się zmieniły. Z tego co wiem, z tego co mi napisał, będzie miał jeszcze bilety na matę. Ten wystąpi już na PGE Narodowym 15 maja. Zgłaszajcie się na sk.pl po 18. Z tego co wiem, będzie do kogoś dzwonił. No i oczywiście ja się kłaniam, Paweł Bogaj, bawcie się grzecznie.

0: Reklama.
1: Już 16 i 17 maja, sobota, niedziela, wielkie targi roślin w Starachowicach. Dwa dni zielonego szaleństwa w hali Mosir przy ulicy Jana Pawła II. Rośliny doniczkowe, ogrodowe, egzotyczne, coś dla każdego. Zapraszamy od 9 do 20. Starachowice rozkwitają.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i

0: 16 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie.
4: Starachowice na czasie.
5: Dawid Wąk, zapraszam. Tym razem mamy propozycję dla pań. Park Kultury oraz Klub Przedsiębiorczych MAM zapraszają mamy do udziału w wydarzeniu dedykowanym właśnie im. Mamy czas, przystanek piękna i relaksu 24 maja w niedzielę od 16 do 19. Będzie również strefa dla dzieciaków, które przyjdą z mamami na wydarzenie. Zaopiekują się nimi profesjonalne animatorki, a po detale wbijajcie na fanpage Parku Kultury. Coraz bliżej do kolarskiego święta w Starachowicach. Przypominamy już 31 maja. Jubileuszowa 10. Starachowicka Strzała. Zapisy trwają.
6: Muzyką się żyje.
7: Tego artystę kochają różne pokolenia. Już dzisiaj w Polsce wystąpi Enrique Iglesias. Artysta pojawi się na stadionie w Gdańsku i można śmiało powiedzieć, że to jest gwiazda, która łączy pokolenia. Nastolatki wieszały jego plakaty na ścianach już prawie 3 dekady temu. To był czas hitów takich jak Bailando, Rhythm Divine czy Hero, ale późniejsze lata też przyniosły kolejne sukcesy i hity, takie jak I Like It i ostatnio Tamo Bien z Pitbullem, ale też Súbeme La Radio czy El Perdón. Te hity gramy w Radiu SK i jest spora szansa, że wszystkie one pojawią się na dzisiejszym koncercie w Gdańsku. A w Wiedniu trwają próby do tegorocznej Eurowizji. Naszą reprezentantką jest Alicja Szemplińska. W konkursie zaśpiewa piosenkę pod tytułem Pray. Po pierwszych próbach i fragmentach występu, które udostępniono w sieci, jej notowania zaczęły rosnąć. Wielu fanów Eurowizji z zagranicy zachwyciło się jej wokalem. Wcześniej mało kto dawał Polsce szansę na awans do finału. Teraz te notowania są dużo bardziej optymistyczne. Alicja opublikowała też nową gospelową wersję Pray. Eurowizja w przyszłym tygodniu, a o wszystkim na bieżąco piszemy na SK.pl. Z kolei na eskowym YouTubie możecie zobaczyć odcinek programu SK Reakcje z Alicją, gdzie ocenia ona ikoniczne eurowizyjne występy. A oni ciągle są na szczycie. BDOS 2115 i Maja Mecan ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle tutaj jestem, czyli diss na Raka, który w ostatnich tygodniach poruszył polski internet. To po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streama Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle tutaj jestem również trafi na wsparcie fundacji Cancer Fighters. BDOS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się także cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A wracając do rap 20, na miejscu drugim Jonatan, Białas, Solar i Nikoś z kawałkiem Nie da się zasnąć, a podium zamyka win od Gipsa. Nowe notowanie rap 20 gram wam w każdy poniedziałek po 23, a na ulubione numery możecie głosować już teraz na sk.pl.
8: Imprezka. Imprezka. Imprezka. SK.
7: Wczoraj razem z wami otwierałem sezon letnich, no nie letnich, wiosennych imprez plenerowych w Krakowie. Dzisiaj otwieram sezon sobotnich imprezek. Co wy na to? Damiano David, The First Time, to na początek będzie Thomas Gray i Rumors, ja jestem. Ja to tak w gratisie, Mati Fuczyło, cześć.

I chyba coś w tym jest, prawda? Miłość jest ślepa, Sanach w sobotniej imprezce, 12 minut już po 18. Dzisiaj przybiegłem do Was prosto z trasy, prosto z podróży. No i kto wie, może gdzieś po drodze się nawet minęliśmy, ale właśnie, bo ja teraz o mijaniu. Mamy sobotę i to jest już dobry znak, a może być tylko lepiej, tym bardziej, że mam dla Was nagrody. Tak, wszystko się zgadza. Zane, którego dobrze znacie chociażby z ekipy One Direction, on niedawno wydał nowy album, a ja taki album mam i chętnie go oddam. Dorzucam też eskowe gadżety, między innymi eskową nerkę i nie tylko, więc powiedzcie mi, co mogłoby u Was już minąć. Czekam na głosówki, wysyłajcie je na Messengerze do Radia SK. Co mogłoby minąć już u Was? Radio SK. Ten kawałek lepiej, aby nie mijał. D.O.D., Hail May i Closure.

0: All the Things She Said to Tatu w Radiu SK. 21 minut po 18 to jest imprezka i przy takich hitach od razu humor jest lepszy, prawda? Wiem, że jest sobota, ale niektórzy pracują, niektórzy mają dzisiaj nieco gorszy dzień, bo trzeba coś zrobić, bo są rzeczy, których niekoniecznie robić się chce. Ja wiem, znam to doskonale, ale słuchajcie, dzisiaj zapytałem was o to, co mogłoby już minąć. Cały czas możecie wysyłać głosówki w tej sprawie na eskowym Messengerze. Możecie też pisać SMS-y pod 664-402-302. A ja dostałem głosówkę od Angeliki w tej sprawie.
1: W moim przypadku mógłby mi już minąć weekend, ponieważ to kolejny weekend zjazdowy na studiach. I jakby nie patrzeć, przesunęli nam zajęcia z czerwca na ten weekend, więc zamiast być w domu jutro o 15, znowu będę około 20. Pozdrawiam! Radio
0: SK. No tak, weekend zjazdowy, czyli najpierw zjazd na uczelni, a potem zjazd energetyczny w domu.

0: Wiktor Waligura i Dry School 4 pory roku w Radiu SK. To jest imprezka, 29 minut do godziny 19. Dzisiaj dzieje się dużo również piłkarsko. Sprawdzam, co w Ekstraklasie. Właśnie teraz trwa przerwa w meczu Jagiellonia Pogoń. 2-1 jak na razie dla Jagiellonii. Dziś też mecz Górnika Zabrze z Zagłębiem Lubin. To o 20.15. Wcześniej za to dziś już za nami mecz Widzewa z Lechią i dostałem taką głosówkę. Posłuchajcie zresztą sami.
1: Pozdrowienia od kibica Widzewa. Jest 3-1. Wygraliśmy. Mamy to!
0: Domyślam się, że kibice Lechi mogą teraz nagrać zupełnie inną głosówkę. Radio SK. Ale wszystkich pozdrawiamy. Andy Dusty i Corey's The Corey. To już za chwilę.
2: Reklama. Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci!
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
11: 3, 17, 40.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
10: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. Cztery stanowiska do tankowania, w tym LPG, efekta 98 i olej napędowy.

0: gazowy oraz paliwo Verwa 98 i Verwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
1: I po reklamie.

0: I ja też to wiem, że to piękny kawałek. Męskie granie Orkiestra 2026 to ich najnowszy hymn. Nazywa się Nareszcie, a nagrali go Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. 15 minut do 19 to jest imprezka. Ja dzisiaj sprawdzam, co według Was mogłoby już minąć. No i mamy głosówkę w tej dokładnie sprawie.
1: Mogłyby już minąć matury, bo jeszcze mi została geografia i angielskie ustne i polskie ustne i mam dość.
0: Ajajaj, ja to rozumiem w pełni. Trzymaj się, walcz dzielnie w takim razie z maturami i dla wszystkich maturzystów trzymamy kciuki. Teraz natomiast, o właśnie, o maturach rapował też Mata. Jeżeli wy chcielibyście wybrać się na koncert Maty, to warto słuchać Eski. Warto wpadać też na sk.pl. Ja jeszcze dzisiaj zadzwonię tutaj do kogoś, kto zgarnie ode mnie dwa bilety na koncert na Narodowym Maty. Dwa bilety na taki występ z największymi jego hitami. Wpadajcie na sk.pl, zgłaszajcie się, bo to jest ostatnia szansa, taka last minute, żeby jeszcze dzisiaj bilety na Narodowy na Matę zgarnąć. A teraz zgarniajcie hity Karol G.

dokładnie tak sobie śpiewam, kiedy chcę przykryć jakiś problem i udawać, że go nie ma. Milky i David Guetta, Just The Way You Are w Radiu SK, 5 minut już do 19. To jest kawałek, który cały czas czeka na Was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Ona za nami wczoraj, to znaczy ostatnie jej notowanie. Na trzecim tam wylądował Dawid Podsiadło i jego Sezon. Na drugim Dracula w remisie od Tame Impala i Jenny. A na pierwszym to nowość New Religion, Bebe Rexha i Faithless. Tak zaprezentowała się gorąca dwudziestka wczoraj. W kolejny piątek już o godzinie 18 odliczymy ją ponownie. Z kolei po godzinie 20 czeka Was w piątek SK Live Remix, czyli nasza legendarna, kultowa audycja, w której to gramy największe sety od największych DJ-ów z całego świata. Między innymi od Armina Van Burena.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl / specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach

0: Finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
1: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
2: Jak tak, to Allegro.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci!
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Do tej pory śpiewała tylko w duecie, a teraz pora na nowe doświadczenie. Kasia Sienkiewicz wydała pierwszą w karierze solową piosenkę. Tę artystkę znacie z zespołu Kwiat Jabłoni, w którym występowała razem z bratem. Teraz jednak rodzeństwo postanowiło na jakiś czas się rozłączyć muzycznie. Kasia Sienkiewicz przyszła do eskowego studia z numerem Były momenty. A o jakie momenty chodzi?
12: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jakie upisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
11: Gasia Sienkiewicz przyznała w rozmowie z Eską, że rozpoczęcie solowej kariery to dla niej spełnienie kolejnych marzeń. Ale to nie oznacza końca Kwiatu Jabłoni. Artystka nie wyklucza, że niebawem ponownie nagra coś ze swoim bratem. Legenda światowego rapu zagra w Polsce. Busta Rhymes przyjedzie w wakacje do naszego kraju. Artysta dołączył do line-upu festiwalu Rapstacja. To wielka hip-hopowa impreza, która startuje już 8 lipca w Sławie w województwie lubuskim. Busta Rhymes nagrywał kawałki z takimi gwiazdami jak Mariah Carey, Nicki Minaj, Tiesto czy Dead Pussycat Dolls. Na festiwalu pojawi się sama śmietanka polskiego rapu, bo na scenie Rapstacji m.in. PZ, White, BDOS2115, Oki, Żabson, Gibbs, Malik Montana, Bambi, Kasba Łagane czy Fukaj. Wy też tam możecie być razem z Eską. Zabieramy was na Rapstację. Warto słuchać Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Julia Żugaj zdradziła koncertowe plany na najbliższe miesiące. Ta śpiewająca influencerka ma już kilka hitów na koncie. Wiemy już, gdzie będzie można usłyszeć je na żywo. Pierwszy koncert za tydzień w sobotę w Uniejowie, potem zagra m.in. w Grudziądzu, Legnicy czy w Warszawie. Daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych Julii Żugaj.
3: Imprezka.
13: Imprezka.
3: Imprezka. Imprezka.
11: W imprezce sprawdzam dzisiaj, co według was mogłoby już minąć. Cały czas czekam na wasze głosówki. Moim zdaniem mogłyby minąć już głosówki, które trwają 4 minuty. Te, które dostajemy, a potem słuchamy i słuchamy i słuchamy. Ale na to od was czekam oczywiście. Dawid Podsiadło i Pięknie płyniesz, tak zaczynamy. A ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry, cześć.

0: Nie tak dawno zagrała koncert w Polsce. Billie Eilish, Birds of a Feather. To może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Dokładnie tak jest, a skoro tak jest, to mam dla was kolejny hit, który hitem stać się może. To znaczy, mamy nowość, która hitem stać się może. Calvin Harris wydał nowy kawałek, zaprosił do niego Jazzy. On nazywa się Satisfy i to jest naprawdę długo wyczekiwana rzecz. I to jest takie spotkanie, można powiedzieć, dwóch osobowości, ale wychodzi z tego naprawdę piękna rzecz. Warto wspomnieć, że chociażby Calvin Harris nie tak dawno pobił rekord Guinnessa, bo wystąpił dla 1 600 000 osób podczas karnawału w Brazylii. Nie mam pojęcia, jak się to mogło wszystko wydarzyć i jak te wszystkie osoby mogły się zmieścić w jednym miejscu, ale teraz wy wszyscy możecie usłyszeć.

I faktycznie czuć magię w powietrzu. Magic in the air. A to Magic System, to jest imprezka w sobotę 9 maja, jest przyjemnie, ja to Mati Puczyło, cześć, witajcie, mam nadzieję, że przyjemnie jest również wam, bo mnie bardzo, ale jeżeli nie jest ostatnio i chcielibyście, aby było, no to mam dla was odlot ściśle tajny, to powtórka akcji, którą mogliście już poznać, a właśnie powtórka, ale bardzo przyjemna, wiadomo kiedy, wiadomo z kim, polecicie. Nie wiadomo dokąd, no właśnie o to chodzi. Od 29 do 31 maja możecie się wybrać z Jankesem, Kamą, Wiktorem, czyli naszą porankową ekipą, do miejsca, które jeszcze nie jest znane, ale na pewno wiemy, że ta ekipa potrafi odlecieć i wy możecie zrobić to razem z nimi. W poranku będzie można usłyszeć podpowiedzi. No i ciekawe, czy odkryjecie albo domyślicie się, dokąd możecie się wybrać razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Co warto, co ważne, trzeba ściągnąć aplikację Radia SK za darmo i tam są zdjęcia, na których widać, że dzieje się wszystko. Co ważne, tam są też zgłoszenia, no i warto tam zajrzeć. Radio SK. Jeżeli chcecie odlecieć. Fever Dreamy, Alex Warren już teraz.

0: Tak mówią dziewczyny z ekipy LOR. Wszystko jedno, wszystko źle, to jest Radio SK, a ja dzisiaj sprawdzam, co mogłoby już minąć na ten temat. Nagrywacie mi głosówki na eskowym Messengerze, natomiast teraz przeczytałem o czymś, co wydarzyło się w Niemczech, za naszymi granicami. Ktoś rozbił luksusowe auto. Naprawdę luksusowe auto, takie warte około 1 000 000 złotych, mówię tutaj o sportowej maszynie. No i właśnie, okazało się, że potem jak to wydarzenie się zdarzyło, to auto zostało na poboczu. Auto za 1 000 000 i no i właśnie. Kierowca rozpłynął się bez śladu, nie wiadomo gdzie jest, nikt nie może go teraz namierzyć. No i to jest dopiero tryb zostaw. Nie wracajmy do tego. Radio SK. Ja podziwiam. Marshmallow, Ellie Goulding i Avion, Save My Love, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
8: A w tobie?
7: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: I po reklamie.

Nie wiem jak wy, ale ja jestem w stanie wyrecytować tekst tego hitu w każdej chwili. I przez sen prawdopodobnie też. To Jamal i Policeman w imprezce. Ja dostałem przed chwilą wiadomość od słuchacza Radia SK Janusza. On dzisiaj biega 20 km z Eską na słuchawkach i dostałem wiadomość o tym, że 15 km już minął. Jak na razie jest bardzo dobrze. Wierzę, że Eska dodaje mocy w biegu, tym bardziej, że wyobrażam sobie, że przy 15 km no to nie słyszy się już często muzyki, tylko pytanie, po co mi to było? Teraz trzeba jeszcze wrócić do domu. Sabrina Carpenter, Espresso.

0: To Christian, Marky Foskars and Superstars w Radiu SK. 6 minut zostało do 20. Przed nami, słuchajcie, dzisiaj naprawdę, naprawdę duże wydarzenie. Enrique Iglesias gra swój koncert w Gdańsku. To się nazywa naprawdę duże wydarzenie i wiem, że pędzicie na miejsce, a przynajmniej część z was. I wiem też, że tam na pewno będzie gorąco. Patrycja nagrała w tej sprawie głosówkę do SK.
1: Chciałam pozdrowić wszystkich milenialsów jadących na koncert Enrique Iglesiasa w Gdańsku. Od Patrycji. I plus jeszcze kilku siatkarzy z Ostrowa Lubelskiego. I pana z Wolta, i dziewczyny. Tak więc pozdrawiam.
0: No to pozdrawiamy też. I coś mi mówi, że to będzie naprawdę niezłe bajlando. Radio SK. Ale u nas też Tame Impala i Jenny Dracula, to już za chwilę.

0: Reklama.
1: Nowo otwarty salon Twoje okulary. Z nami zobaczysz świat wyraźniej. U nas szeroki wybór oprawek w różnych wzorach, kolorach i zgodnych z najnowszymi trendami mody. Przy zakupie okularów sprawdzenie wzroku za darmo. Nasza stylistka okularów dobierze dla Ciebie idealny model i kolor podkreślający Twój styl. Zadzwoń 798-422-716. Nowo otwarty salon Twoje okulary. Starachowice, Piłsudskiego 38. Z nami widzisz świat inaczej. Tylko do 15 maja promocja 30% taniej na wszystkie okulary. Szczegóły w salonie.
2: I po reklamie. Starachowice na czasie.
3: Dawid Bąk, zapraszam. To jedyna taka noc w roku.

0: Państwa w naszym mieście 16 maja. Mortal Kombat 2 to świeżynka w Heliosie, poza tym Diabeł ubiera się u Prady 2, Michael i Super Mario Galaxy film.
1: Muzyką się żyje.
2: Największe hity maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na koncerty maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper nagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Nie nagra, tylko zagra. Jeżeli chcecie się tam wybrać, to wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być Wasze, a warto wspomnieć o tym, że ja już za chwilę do kogoś z Was zadzwonię. Przypomnę jeszcze, że dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. Wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Już w tej godzinie zagram w antenę kawałek, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Niemal o 1800% więcej. Tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachelli. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu i zarobił na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach też chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. I to dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gramy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć między innymi hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Robert Lewandowski wyjdzie na boisko ze znaną piosenkarką na koszulce. Już jutro słynne El Clasico Barcelona zagra u siebie z Realem Madryt. Piłkarze Barce na strojach będą mieli logo Olivii Rodrigo. To artystka znana na całym świecie, laureatka nagrody Grammy. A skąd pomysł, żeby pojawiła się na koszulce Barcelony? To dlatego, że jednym ze sponsorów tego klubu jest serwis streamingowy. Z tej okazji na mecze z Realem Madryt piłkarze wybiegają z logo artystów na koszulkach. Wcześniej był to m.in. Ed Sheeran czy zespół Coldplay.
3: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka.
2: A ja mam dla Was i zespoły, i solowe występy, i wszystko, wszystko, wszystko inne, ale wszystko, co dobre. Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie to na początek będzie Tate McRae, Just Keep Watching. Ja też jestem, Mati Fuczyło, cześć. Trzy minuty po 20:00, lecimy.

Gotowym w Warszawie ze swoimi największymi hitami. Biletów już nie ma, są tylko wesce. Można je zdobyć zgłaszając się na sk.pl. Ja dzwonię w tej sprawie za chwilę do kogoś z was, ale najpierw niech zadzwoni on, czyli Mata i jego nowy hit. On nazywa się Echo i posłuchajcie go sami.

0: To Dua Lipa i Training Season, a teraz czas na coś nowego i z Polski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Obiecałem, że będzie i będzie. Ten pan już 15 maja, czyli bardzo niedługo, wystąpi na PGN

Doping. A to jest Radio SK, 20 minut po 20. Słuchajcie, przed chwilą wystartował ostatni na dziś mecz Ekstraklasy. Górnik Zabrze gra z Zagłębiem Lubin. Jutro też szykują się mecze, będzie ich całkiem sporo, bo 3. Piast Gliwice z GKS-em Katowice, Wisła Płock z Motorem Lublin, jeszcze Brukbet Termalika z Legią Warszawa. Pytanie, czy wy też jakieś rozgrywki, jakieś mecze macie dzisiaj już za sobą? A może jakiś mecz musicie rozegrać albo ewentualnie wygrać jutro? Ja czekam na wasze głosówki w tej sprawie, wysyłajcie je na Messenger do Radia SK. Radio SK. Swoją drogą najtrudniejsze mecze zaczynają się od słów "musimy pogadać".

Somber, jego Potential Vest. Nie wiem, czy byliście kiedyś na przykład w Neapolu. Ja miałem taką okazję i tam można spotkać bardzo dużo polskich aut. Przynajmniej w pewnym sensie. Chodzi o to, że Włosi przez pośredników rejestrują swoje auta i skutery w Polsce, a wszystko po to, żeby troszkę zaoszczędzić na ubezpieczeniu. Takich pojazdów tam jest naprawdę sporo. Można je spotkać na każdym kroku. Uwierzcie mi w to, bo widziałem na własne oczy. I są plany w Polsce, aby to ukrócić. Aby to nie było takie łatwe i aby nie było to możliwe. Ale swoją drogą, gdyby tak się zastanowić, to jest w pewnym sensie całkiem miłe, no bo

0: wiedzieć, że Włosi naprawdę kochają Polskę. A dokładniej nasze składki.
1: Reklama.
2: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Ten hit nieraz górował w Rap 20, w Gorącej 20, na to Mio i Zalia. I dopóki się nie znudzisz. 14 minut do godziny 21. Słuchajcie, przed chwilą zagrałem jego, ale nie Mio, tylko innego rapera, nowy kawałek, który nazywa się Echo. A teraz mam coś dla was. Już w piątek Mata zagra swój koncert The Best Of na PGE Narodowym w Warszawie i ten koncert jest zupełnie wyprzedany, ale my mamy swoje sposoby i mamy dla was wejściówki. Zgłaszacie się po nie za darmo na sk.pl, a potem czekacie na telefon. Ja właśnie teraz taki telefon wykonałem do Kingi, która się zgłosiła. Cześć, Kinga!
1: Cześć, witam.
0: Napisałaś, że tak naprawdę największą fanką Maty nie jesteś ty, tylko twoja siostra. Czy to się zgadza?
1: Tak, dokładnie.
0: No właśnie, to jak ma na imię twoja siostra?
1: Zuzia.
0: Zuzia, to dobra. Teraz ważne pytanie, ważna sprawa. Czym objawia się to, że ona jest największą fanką? Czy są znaki, które da się zobaczyć po Zuzi albo po otoczeniu Zuzi? O co chodzi?
1: Myślę, że jeżeli ktoś by wszedł do pokoju Zuzi, od razu zorientowałby się, że jest jego największą fanką.
0: No
1: na
0: dobra.
1: Ścianie są jego zdjęcia.
0: Okej.
1: Okay. Na tablicy wszystkie utwory są wypisane.
0: Wow.
1: No, myślę, że każdy na pewno by się zorientował.
0: No dobra, no dobra. Jak rozumiem, Kinga, ty jesteś cudowną siostrą i chcesz zrobić cudowny prezent siostrze, tak?
1: Oczywiście.
0: No dobra, no to ja w to wchodzę. Podwójna wejściówka na koncert Maty 15 maja na PGE Narodowym jest twoja. Pasuje?
1: Dzięki bardzo.
0: No to pięknie, Kinga, mamy to i Zuzia też to mamy. Jeżeli wy chcecie zgarnąć swoje bilety, to wpadajcie na sk.pl.

miejsce 15 ostatniej gorącej 20, ostatniej, bo wczorajszej. Zawsze o godzinie 18 odliczamy 20 najlepszych hitów, które układacie wy na sk.pl, klikając plus i minus do wyboru. No ale właśnie, pierwszym miejscem ostatnio okazał się kawałek New Religion, a więc Bebe Rexha i Faithless. Jeżeli chcecie, aby było nieco inaczej, aby ktoś spadł albo ktoś wskoczył na wyższą pozycję, to zaglądajcie na sk.pl i głosujcie na swoje kawałki. W piątek o 18 się słyszymy, a potem po 20 startuje SK Live Remix. To audycja taka legendarna Radia SK, która wraca po latach i która będzie pełna klubowych hitów, bo zagrają tam sety od największych światowych DJ-ów, m.in. Armin van Buuren, ale nie tylko, więc jeżeli lubicie klubowe rzeczy aż do 3 nad ranem, to bądźcie z nami, bo tam imprezka na pewno się rozkręci. Ale ja też ją zaraz rozkręcę. Swedish House Mafia będzie.

0: Reklama. Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo werwa 98 i werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
1: Już 16 i 17 maja, sobota, niedziela, wielkie targi roślin w Starachowicach. Dwa dni zielonego szaleństwa w hali Mosir przy ulicy Jana Pawła II. Rośliny doniczkowe, ogrodowe, egzotyczne, coś dla każdego. Zapraszamy od 9 do 20. Starachowice rozkwitają.
2: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
3: To będzie ostatnia reklama.
0: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
4: I po reklamie. Starachowice na czasie.
5: Dawid Bąk, zapraszam. Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach przygotowuje się do Nocy Muzeów. Będą pokazy sprzętu wojskowego z 1939 roku. Wernisaż wystawy 100 lat starachowickiego rzemiosła. Dostępna będzie też znana już wszystkim Sowa.
6: Sowy są takimi mini centrami nauki Kopernik. Natomiast idea jest dokładnie taka sama, żeby poprzez eksperymenty poznawać prawa fizyki.
5: Mówi dyrektor Paweł Kołodziejski. Noc Muzeów w Starachowicach 16 maja. Nadciąga kolarskie święto w naszym mieście 31 maja. 10. jubileuszowa starachowicka strzała. Zapisy trwają.
7: Muzyką się żyje.
8: Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Przed chwilką o tym wspomniałem, to teraz kilka zdań właśnie o tym. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, ale potem scenę i antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest też niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20.

CSK będzie tam razem z wami. Słuchajcie uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety na tę imprezę. BDOS 2115 zrobił sobie tatuaże na głowie. Nawiązują one do religii. Raper wydzierał sobie motyw różańca i fragment znanej modlitwy. Fani interpretują to jako sygnał zmian artysty w podejściu do życia. A kawałek BDOS-a i Majimecan Ciągle tutaj jestem, czyli słynny diss na raka, królował ostatnio weskowej rap 20. To jest charytatywny utwór, z którego dochód idzie na pomoc chorującym na raka. Zapoczątkował całą lawinę dobrych wydarzeń, między innymi rekordowego live'a i zbiórkę Łatwo Ganga. Shakira znowu stworzyła hymn mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die, premiera dopiero w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych taki krótki fragment.

Teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem i którą ciągle gramy w Radiu SK.

Ale jako, że my na hitach się znamy, to mamy ich całkiem sporo. Będzie David Guetta, będzie Benson Boone, będzie też Timmy Trumpet czy Maneskin. Wcześniej jednak Bletka i jeszcze wcześniej Swedish House Mafia, Way Too Long. Minuta po 21:00 to jest imprezka, a jak u was? Imprezka już rozkręcona, czy tak nie do końca? Możecie dawać znać.

0: Maneskin, Tom Morello i Gossip Vesty, a teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Aha, dokładnie tak. 9 minut po 21 też mam dla was coś nowego i coś bardzo dobrego. Kojarzycie takiego pana jak Timmy Trumpet? To jest ten DJ, producent muzyczny, który bardzo często na scenie występuje z trąbką. Stąd pewnie też hasło Trumpet w pseudonimie, ale on nagrał kawałek z innymi panami, Frank Walker i John Martin. Kawałek nazywa się All My Life i moim zdaniem ma dużą szansę na to, aby stać się hitem. Oceńcie zresztą sami. To ja gram.

David Guetta, Rihanna i Who's That Chick. Wiecie, że trwa egipska plaga? Naprawdę, właśnie o tym przeczytałem w internecie. A chodzi o ptaki, które zalewają Europę i to wcale nie tak dobrze, bo chodzi o konkretny gatunek, ibisy czczone, i to są takie zwierzaki, które kiedyś były symbolem egipskiego boga mądrości. Problem w tym, że one mieszkały głównie w Egipcie właśnie, ale potem zaczęły pojawiać się też w hodowlach i tak dalej, i tak dalej. I sytuacja podobno wymknęła się spod kontroli, te ptaki pouciekały i bardzo dobrze zadomowiły się w Europie i teraz sprawiają kłopoty, bo inne gatunki, które są z nami od dawna, dawna mają bardzo utrudnione warunki. A słowo bardzo utrudnione warunki kojarzy mi się z poniedziałkiem, 6 rano i budzikiem. Joey End of Beginning, tak gramy.

przy tym kawałku to można nieźle odjechać, prawda? Gibbs, Dope House, For Money i Win. A teraz będzie można odlecieć, bo przed nami odlot ściśle tajny. Już w poniedziałek sprawdzimy pierwszą osobę, która będzie mogła polecieć razem z nami, a konkretnie z Jankesem, Kamą i

Wiktorem, a więc naszą poranną ekipą w Radiu SK gdzieś. Nie powiem wam dokąd, bo sami jeszcze tego nie wiemy, bo to jest akcja Odlot ściśle tajny. Wiemy kiedy, wiemy z kim, ale nie wiadomo dokąd polecicie. Wiadomo, że wydarzy się to 29 maja, już bardzo niedługo. Wiadomo, że z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale tego dokąd to jeszcze nie możemy wam powiedzieć i dowiecie się tego na lotnisku. Co wy na to? Na antenie będzie można usłyszeć podpowiedzi, no więc sprawdzimy, czy się domyślicie, a w aplikacji Radia SK można wysyłać zdjęcia, w których pokazujecie, że wy odlecieć potraficie. Więcej informacji znajdziecie w apce Radia SK, pobierajcie ją za darmo i zgłaszajcie się. A potem życzę wam dobrego odlotu. Bieber Rexha, Faithless in Neurologin, to za chwilę.

0: Jeżeli do tej pory ktoś jeszcze nie poczuł, że to jest sobota, to teraz mógł to zrobić na pewno. Lil Nas X i Star Rockin' w Imprezce. Siedemnaście minut zostało do 22. Ja przed sekundką dostałem głosówkę od słuchacza Adama.
1: Panie sąsiad, jeszcze 17 minut możemy słuchać na full hitów z Radia Eski. Później dostosujemy się do ciszy nocnej. Pozdrawiamy sąsiada i wszystkich słuchaczy Radia Eska. Słuchajcie na full.
0: No to my gramy na full. Rita Ora i Anywhere.

0: stygnie lato. To Kuba i Kuba. Ale tak naprawdę to ciepełko dopiero się rozkręca, chociaż są dziś miejsca, w których jest bardzo gorąco. W Gdańsku trwa koncert Enrique Iglesiasa i słuchaczka Patrycja podesłała właśnie w tej sprawie głosówkę.
1: Chciałam powiedzieć, że właśnie śpiewamy Rhythm Divine, więc zazdroście nam. Pozdrawiamy z koncertu Enrique, Patrycja i reszta ekipy. Pa!
0: Ja zazdroszczę, no bawcie się dobrze w takim razie, ale Westy mamy hity, które też zadziałają bardzo dobrze. Teddy Swims za chwilkę, a ja nazywam się Mati Fuczyło i dzięki za dziś.

0: promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, skąd pani twarzy, machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy to pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macha.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kamy i Wiktora.
2: I zwoń znajomych na sk.pl. Autopro.

SK Starachovice.